0: chce mnie kpić. Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Eska i ława.

Eska.

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na

0: masz helu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio S.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
3: Niezły dzień się dzisiaj szykuje w Iławie i w okolicach. Synoptycy mówią, że będą ulewy około południa i potem jeszcze około 17-18, a jednocześnie pomiędzy dużo słońca, więc bierzcie parasole i butelkę z wodą koniecznie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 2 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Jak nieoficjalnie ustalił nasz reporter, chłopcy byli bez opieki na niestrzeżonym kąpielisku. Po zgłoszeniu o zaginięciu nastolatków pod wodą, jako pierwszy na miejsce dotarł nurek WOPR-u.
5: Wyciągnął 2 13-latków na brzeg. Wspólnie prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Natomiast lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego stwierdził zgon 2 13-latków.
4: Relacjonuje Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Chłopcy byli pod wodą 40 minut, a reanimacja trwała około godziny. MSZ ostrzega przed pożarami w Grecji. Alert dotyczy Polaków, którzy już są w tym kraju, a także planują tam wyjazd. Ogień obejmuje nie tylko greckie wyspy, ale także część kontynentu. Od września telefon zostaje w plecaku. Z nowym rokiem szkolnym zaczną obowiązywać ograniczenia w korzystaniu z komórek. Nowe przepisy mają pomóc uczniom skupić się na lekcjach i ograniczyć czas przed ekranami, mówi minister edukacji.

0: Fundacji Barbara Nowacka.
1: Na przykład w małej szkole w sekretariacie zostawia, czy zamyka w plecaku i nie może wyjąć. Proszę też pamiętać, że są szczególne przypadki, w których telefon może być użyty.
0: A takie wyjątki określi status każdej szkoły. Nowe przepisy obejmą szkoły publiczne, niepubliczne i przedszkola, a więcej o tym piszemy na sk.pl.
2: This is czwartek. Dzisiaj w kalendarzu dzień świeżego oddechu. Jak coś... Ja już myłem ząbki, ode mnie pachnie ładnie.
3: Ja tam osobiście uwielbiam zapach kawki, którą Jankes przynosi do studia, ale dzisiaj niestety go nie ma, więc on nic nie czuje.
2: To szukajmy dalej. Jest jeszcze jakiś zapach, który robi ci dobrze? Na przykład zapach Wiktora.
3: Wiktora nie, ale zapach prawdziwego mężczyzny? Aj, owszem.
2: Chcesz się pokusić od rana? 664-402-302 albo głosówka na Messengerze Radia SK. Jakie zapachy robią wam dobrze? Przecież też to jest jasne, że przez radio czuć, więc będziemy wąchać.

0: to jest Andrea Bocelli, David Guetta. Chciałam powiedzieć, że całkiem niedawno miałam okazję rozmawiać z żoną Andrea Bocelliego, która powiedziała mi, że jest strasznym bałaganiarzem.
1: No cię proszę. No. Takie ciekawostki z życia gwiazd. Oni pachną jeszcze trochę mistrzostwami świata, bo to właśnie prosto z murawy. Mamy dzisiaj dzień świeżego oddechu, celebrujemy.
0: Tak, i zastanawiamy się, jaki zapach sprawia wam frajdę.
1: Jeszcze nikt dzisiaj nie wąchał naszego wydawcy Bogaja. Holo tutaj.
2: Ale nie pod pachą.
0: Bogaj pachnie nażelowanymi włosami.
2: To nie jest żel, to jest sól.
0: Nie chcę wiedzieć, co to jest.
2: Spreju.
1: Zapachy, tak jak oddechy, dzielimy na te przyjemne i nieprzyjemne i dzisiaj na tych fajnych się skupiamy. Czyli jakie zapachy robią wam dobrze?
3: Zdecydowanie zapach dnia wolnego. Tak pięknie pachnie ten dzień. Jest tak świeży, tak rześki, że szok. Pozdrawiam wszystkich, którzy uwielbiają ten zapach również.
0: No, ja będę miała okazję wąchać dzień wolny przez następne 2 tygodnie.
1: Ja wąchałem w poniedziałek i wtorek. Dzisiaj niestety już tak ładnie to nie pachnie.
0: Nawąchałeś się?
1: Tak, na zapas.
4: Nie ma to jak zapach świeżutko, nowo założonej i wypranej pościeli. Pozdrawiam.
0: Wiecie, że sprzedają świeczki o zapachu świeżej wypranej pościeli?
1: No ona jeszcze ładniej pachnie, jak to nie ty musisz ją ubierać.
5: Jaki zapach robi najlepiej z rana? Zapach koszonej trawy o 5 rano. Ale to jest taka miłość z nienawiścią, bo nie dadzą spać, ale chociaż ładnie pachnie na całym osiedlu.

0: 14 minut po 6, przed nami zapach świeżo drukowanej prasy.
1: O, to też swego czasu było fajne. Ja lubię zapach książek na przykład. Jak jest taka fajna książka, świeżutka i tak można się sztachnąć stronami.
0: Kto by to czytał, to trzeba powąchać i odłożyć.
2: Można i tak. Poranne prasowanie.
1: Pani Jadzia z nami, dzień dobry, witam cię.
0: Jadziola, jest jakiś taki zapach, który robi ci dobrze? Od razu fajnie się kojarzy i serduszko
2: tak,
0: się cieszy?
2: Tak, rano zapach parzonej kawy.
1: Rano. Jadzia wstaje o drugiej, to nie wiem, czy to już jest rano.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie. O drugiej w lato to już jest widno. Słuchaj, mamy gazetki przed nami. Okazuje się, że Julia Żugaj, młoda influencerka, kojarzysz?
2: Tak.
0: To niedobrze.
2: Znaczy, wiesz co, kojarzę, bo kiedyś byłam w promenadzie i akurat ona chyba tam coś
1: robiła.
2: Tak,
1: był tłum Żugajek.
2: I był, tak się darli, że...
1: Że ciężko potem nie kojarzyć.
2: I tak nic nie kupiłam, bo wyszłam.
1: No i właśnie Julia Żugaj wspomina, jak zatrzymała pociąg, bo uwaga, jechała w złym kierunku.

0: gazetę na ostatnią stronę. Tomasz Fornal, czyli siatkarz.
1: On wygląda na łobuza trochę.
0: Tak jest, nawet tam taki filmik był z chyba Mistrzostw Świata Ostatnich, gdzie pod nosem parę razy przeklnął soczyście.
1: No właśnie.
0: Wbił na streama internetowego ostatnio z papierosem w ustach.
1: No i teraz pytanie, czy to wzór dla przeszłych siatkarzy, pytają niektórzy oburzeni internauci.
2: Oj tam. On tak jak Wojtek Szczęsny. Jara się sportem.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: I skończyliśmy na zapachu papierosa. To nie jest dobry zapach. Oj nie.
2: O jest. No już, start.

0: różnych miejscach Polski dzisiaj w nocy było. Thunder, thunder, thunder.
1: Kurczę, było tak.
0: Było.
1: Jak tak normalnie wzięło, zawiało, to wszystkie okna i drzwi mi pozamykało w domu. Jednym trzaśnięciem.
0: A za chwilę w newsach będzie pachnieć benzyną, a właściwie wysokimi cenami, bo cały czas nie widać powrotu programu Ceny Paliw Niżej.
1: Bleh.
0: Szczegóły za chwilę.

0: Reklama. Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: Na razie po Iławie jeździ się na spokojnie, ewentualnie zamknięty przejazd kolejowy może Was spowolnić. Bierzcie też pod uwagę, że wiadukt na Lubawskiej jest

0: w remoncie, więc żeby na przykład pojechać na Lubawę, trzeba znaleźć inną ścieżkę, na przykład przez Radomno.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Zbliża się 6.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trzy osoby nie żyją, a jedna została ranna. To po strzelaninie w USA. Do zdarzenia doszło w domu jednorodzinnym w Karolinie Północnej. Ofiary i napastnik byli spokrewnieni. Służby ustalają teraz motywy sprawcy. Na razie nie ma decyzji w sprawie powrotu osłon na rynku paliw. Poinformował o tym minister finansów Andrzej Domański. Jak dodał, rząd rozważa obniżkę VAT na paliwa pod koniec wakacji. Nietypowi goście w brazylijskim parlamencie. Dwie kapibary weszły do siedziby władz stanowych i spokojnie przeszły przez recepcję. Takie wizyty zdarzają się tam dosyć często, bo parlament znajduje się w centrum dużego parku.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
4: Górnik Zabrze przegrał z Ferencvaroszem 0-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Trener Michał Gasperik uważa, że zespół jest w stanie odrobić straty w rewanżu. Po meczu żałował niewykorzystanych okazji.
6: Szkoda, bo w pierwszej i potem w drugiej połowie jeszcze mieliśmy tam trzy dobre, myślę, że sytuacje, które się dali wykorzystać.
4: A dziś kolejne polskie kluby walczą o europejskie puchary. Najłatwiejsze zadanie teoretycznie ma Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, a początek meczu o 19:00.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i watnia. Muszynianka.pl.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: No, ciekawe, czy Lech Poznań będzie czuł o zapach zwycięstwa.
10: Dzisiaj o zapachach, bo to jest dzień świeżego oddechu, więc dzisiaj radia nie słuchamy. Dzisiaj radio wąchamy. Halo?
11: Najfajniejszy zapach z rana to... Ty, a gdzie jest Jankes? Nie czuję go.
10: Rzeczywiście dzisiaj panuje bez Jankesie, no ale dajcie znać, jaki zapach robi wam dobrze.

0: zawsze robią dobry klimacik, czyli Gibbs i Kukon. Ty masz 38 minut po szóstej. Cały czas rozchodzi się o szóstą rano.
1: No to teraz uwaga, coś na pobudzenie. Skandal! Skandal! Skandal w Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu.
0: Ale ty w ogóle nie idziesz w stronę tego odpowiedniego klimatu.
1: No i jaki byś chciał mieć odpowiedni klimat?
0: No przecież to jest skandal w stylu...
1: Dobrze, dobrze, więc uwaga. Dwoje pracowników przyłapano na tym, że robili keks.
0: Co robili, przepraszam?
1: Keks.
0: Uprawiali figofago, tak?
1: Tak, tak, w jednym z pomieszczeń biurowych podczas godzin pracy dodatkowo.
0: Jeden urzędnik w Radomiu drugiej urzędniczce zrobił skolima.
1: No i jak się domyślacie, urząd zdecydował o rozwiązaniu z nimi umów i zwolnieniu. No.
0: Okazało się, że niestety w regulaminie jest zapisane, że nie można takich rzeczy robić w robocie, tym bardziej w urzędach państwowych.
2: Ale się okazuje, że jak chcą w urzędach popchnąć sprawę do przodu, to się jednak da!

0: czyli rozwiązano z nimi stosunek. Prawda?
1: Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy

0: do środy. Mleko UHT Łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: I po reklamie.

0: koleżanka wie, co dobre z rana. Sabrina i Espresso.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Kuba Jakub.
3: SK budzi w urodziny.
0: Która wersja lepsza? Kuba czy Jakub?
4: Kuba.
5: No to niech będzie Kuba, aczkolwiek ja mam brata ciotecznego, który ma na imię Kuba i w dzieciństwie strasznie się bałam się bardzo,
0: że
5: źle powiem Kuba, więc zawsze mówiłam do niego Kubusiu, na wszelki wypadek.
4: Kubusiu, Kubuniu.
5: Więc będę do ciebie też mówić Kubusiu, żeby się nie pomylić.
0: Pamiętajcie, B ma kreskę w górę, P

0: Ma kreskę w dół.
1: Dokładnie. Kuba, jak tam? 27 urodziny to nie w kij dmuchał, ale ty nam piszesz, że ty się sypiesz.
2: Bardzo się sypię w ciągu ostatniego roku. Potrzebuję badań, jakieś, nie wiem, może jeszcze kamienki na przykład, albo wyjazd do sanatorium, by się przydał.
1: Ty może wystarczy po prostu higieniczny tryb życia. Odstaw te wszystkie używki, zacznij ćwiczyć, jeść zdrowo i będzie lepiej.
2: Ćwiczę.
0: To może mały teścik. Sprawdźmy najpierw, jak działają uszy. Jakiej stacji radiowej słuchasz zawsze z rada?
2: Radio Esta.
1: Dobrze.
0: Jeżeli masz gdzieś radio w okolicy, to podejdź i zobacz, co jest na RDS-ie napisane. Jaka nazwa stacji?
2: Radio Eska.
1: Nie no, wzrok, słuch, wszystko gra. A teraz weź powąchaj radio i powiedz, czym pachnie, bo my od samego rana o to pytamy.
3: No jak był na spacerze z psem, to czym może było?
1: No Wiktor dzisiaj miał to szczęście, że tam troszkę budzik ubrudził.
0: Tak, ja dzisiaj wdepnąłem nie w Kubę, a w to drugie.
1: Kuba, słuchaj, no to my życzymy ci tego, żeby twoje rutynowe badania krwi, na które dzisiaj idziesz, żeby wyszły wyśmienicie. Ja wiem, że po 26 roku życia Urząd Skarbowy upomina się o podatek, ale już nie musisz ściemniać, że jesteś ciężko chory. Naprawdę, zdrówka ci życzymy, zdrówka, chłopie.
0: No i na ewentualne podreperowanie zestaw witamin, czyli zapas oryginalnego soku i stówka, tak żebyś mógł wydać to na coś zdrowego.
2: Dziękuję.
1: Wiesz, ile marchewek za taką stówę kupisz?
0: Chłopie, a wody mineralnej, ona też zdrowa, to jeszcze, więc...
4: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Połączyli siły DJ Goya i Jason Derulo, Mi Chico, zaraz siódma.
1: No, specjaliści też połączyli siły i zrobili audyt w Szpitalu Południowym. I wyniki tego audytu u Pauliny w newsach za chwilę.
0: Cały czas się zastanawiam, czy jak wejdą do kolejnych szpitali, to nie zatrzymają wszędzie w tym samym czasie tego samego jednego lekarza.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na Villaro.pl.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Auto.

0: świąteczne zakupy do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Auto.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława ulica Niepodległości 7.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Stanowisko, którego nie było, wypłaty za podwójne dyżury czy podwyżki bez uzasadnienia. To tylko niewielka część nieprawidłowości, jakie ujawnił audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie. Więcej o tym Mateusz Chłystun.
3: Większość ustaleń audytu dotyczy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u, choć formalnie takiego stanowiska w szpitalu w ogóle nie było. Dostawał za to osobite wynagrodzenie i podwyżki. Uzasadnień jednego i drugiego w archiwach księgowości szpitala nie ma. Poza tym w kilku przypadkach szpital płacił za dyżury lekarzom, którzy formalnie w tym samym czasie pełnili je w innych placówkach. Audyt zakończył się ponad 40 zaleceniami, które szpital powinien natychmiast wdrożyć.
2: Są zarzuty po śmierci 11-latka w Łódzkiem. Chłopiec na hulajnodze zderzył się z kombajnem w miejscowości Sypień, niedaleko Łowicza. Prokuratura zarzuciła kierowcy maszyny spowodowanie śmiertelnego wypadku. Podejrzany nie przyznał się do winy. Mężczyzna ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 8 lat więzienia. Upał prawie w całej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia 2 i 3 stopnia. Obowiązują one co najmniej do jutra. Mieszkańcy dużych miast szukają ochłody m.in. na miejskich basenach.
4: Przyjemnie, chłodna woda, bardzo fajna.
5: Wiatr powiewa, woda chłodna.
6: Orzeźwienie jest właśnie, wybieramy się do basenu. Słońce świeci, chłodna woda, to pasuje.
7: Jak najbardziej, plecaki termiczne mamy, zimne picie. Trzeba korzystać, jak jest wolne w pracy.
2: Z warszawiakami odpoczywającymi na basenie rozmawiał Krzysztof Płowecki.
8: Tylko bardzo proszę pamiętać, żeby nie doprowadzić do incydentu, który potem będzie opisywany w mediach.
9: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, w dniu świeżego oddechu normalnie wam chuchamy, bo wszyscy zęby mamy umyte.
8: Jakby w radiu taką funkcję wprowadzili, żeby oprócz dźwięku jeszcze zapachy były, to by było. Dzisiaj o tym, które sprawiają wam przyjemność.
11: Najlepszy zapach to zapach obiadu gotowanego przez kogoś.
10: No, przez kogoś, to najważniejsza część tego zdania.
8: A jak to pachnie ładnie jeszcze w połączeniu z tym dźwiękiem.

0: Żeby ktoś tak kiedyś do mnie, jak ona na antenie teraz. Be the one, be the one, be the one.
1: Be the one, no. Proszę bardzo, już. To może nie zostało spełnione.
0: Be the one. Jestem twoim be the one'em. 9:07, Kamila. Dzień dobry.
1: Be the one Kenobi ze mną.
0: Bogaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I sam się przedstawię. Wiktor, dzień dobry.
1: No i co ty tam znowu wyczytałeś, czym chcesz mnie zaskoczyć, bo ty tak lubisz
0: Mamy tak zwaną sprawę dziwną.
1: Nie spodziewałam się żadnej innej podoby.
0: Sprawami dziwnymi zajmuje się polski Sejm, który musi mierzyć się z różnymi wnioskami, petycjami, obywatelskimi inicjatywami.
1: Prośbami, żądaniami.
0: Tak. No i wpłynęła petycja aktualnie do Sejmu w sprawie, uwaga, trzymajcie się, ograniczenia sprzedaży łuków.
1: Ale łuk taki normalnie jest cięciwą strzałą, Robin Hood te sprawy. No
0: tak
1: dobra.
0: Jest. Autor chce, aby sprzęt łuczniczy można było w Polsce kupować wyłącznie w wyspecjalizowanych punktach, bo teraz nie ma żadnych przepisów na ten temat.
1: A gdzie się teraz kupuje łuki?
0: Na festynach, na jarmarkach. Właściwie jak chcesz, to możesz sobie otworzyć sklep z łukami bez żadnych specjalnych wymagań i normalnie sprzedawać łuki tu pod radiem. Proszę bardzo.
1: Nie no, ja jestem absolutnie za, bardzo dobrze. Może dzięki temu w końcu zakończy się ta fala napadów i rabunków z łukami.
0: No, to prawda. I potem te strzały, które walają się teraz wszędzie po strzelaninach z łuków, no. Dobrze, że ktoś zrobi z tym porządek.

0: 7 wygrywa w Radiu SK.
1: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi i co najważniejsze, telefon przy uchu.
2: Tak jest. I po głosiarzom mówimy nie, a głosiarzom mówimy tak. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Tak. Dzień dobry, tak.
1: Pierwsze. Jak masz na imię?
3: Monika.
2: Monika, powiedz, co jest dłuższe, warta czy odra?
3: Odra.
2: Czy to jest dobra odpowiedź? Tak.
0: Drugie.
1: Dzisiaj rozdajemy kampera. Wymień trzy miejsca, do których można jechać eskowym kamperem.
3: Nad morze, w góry, na Mazury.
2: Znowu się nie pomyliła.
1: Zgłoszenia na SK.pl, tak tylko przypominam.
0: Trzecie.
2: Czy obserwujesz Instagram Radia SK?
3: Tak, oczywiście.
0: Znowu dobra odpowiedź.
1: A ile bielizny trzeba spakować na trzydniowy wyjazd pod namiot?
3: 4-3 na dzień i jeden zapas.
2: Publiczność jest pod wrażeniem, ale pamiętaj też...
4: Pamiętaj zabrać delegację, zapasowe majtki na wypadek, gdybyś się
2: zabrał. No właśnie.
0: Piąte.
1: Czy istnieje jakaś piosenka o parasolce?
2: Wystarczy.
1: Umbrella, okay. Ela.
2: Pytanie było o to, czy istnieje. A pewnie, że istnieje.
0: Szóste.
2: Mike Wazowski. To jest postać z kreskówki, czy jeden z byłych prezydentów USA?
3: Kreskówki?
1: Potwory i spółka. Taki mały, okrągły, z jednym okiem zielony.
2: Czy to oznacza, że mamy już...
0: Siódme.
1: Tak. A teraz powiedz, w jakich okolicznościach można wydać z siebie taki dźwięk?
3: Na przykład, gdy wygram bilety do Energy Rush i będę jeździć.
1: Dawaj teraz!
2: Aż ją ścięło. Aż jej procesor wyciął głos.
1: Kochana, gratulujemy ci i widzimy się na Hiperionie.
2: Tak jest, weźcie woreczki.
3: Dziękuję bardzo.
0: W Radiu SK.
1: I zapasowe majtki.
2: A dla mnie wiadro.
0: Radio SK.

0: Ale mi się przypominają chwyty w Guitar Hero. Ten kawałek właśnie na PlayStation pamiętam, jak katowałem od początku do samego końca.
1: Sprawne paluszki w jednym ręku. Wiktor tak Brzozowski.
0: Za chwilę newsy na antenie, no i będziemy mówili o tym, z której strony świata najlepiej się żyje.
1: No jak się okazuje, Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne miasto turystyczne świata. Dokładnie dlaczego, o tym za chwilę Paulina w newsach.
0: Dla mnie to i tak najbardziej się podoba Podlasie.
2: Moje miasto to Białystok.

0: Reklama. Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
9: W okolicach cmentarza na Ostródzkiej w Iławie już tam się zaczęło kotłować. Mam na myśli samochody oczywiście, więc kierowcy, uratuje was tylko cierpliwość. W pozostałych miejscach Iławy jeszcze w miarę spokojnie, oprócz przejazdów kolejowych, czyli na Grunwaldzkiej, no i tym na trasie na Stradomno.

0: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Groźny pożar w Bydgoszczy, wybuch przed północą w sklepie przy ulicy Kossaka.
4: Sklep spłonął doszczętnie, ogień objął też sąsiadującą z budynkiem aptekę. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: O czym informowała Lidia Rachwalska. Na miejscu jeszcze są strażacy i na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Pirat drogowy zatrzymany wózkiem. Kierowca pędził w terenie zabudowanym blisko 120 km na godzinę. Dostał 4000 zł mandatu, 14 punktów karnych i stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Nowy Jork najbardziej atrakcyjnym turystycznie miastem świata. Tak wynika z globalnego indeksu atrakcyjności miast turystycznych na 2026 rok. Drugie miejsce zajął Paryż, a trzecie Osaka.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
5: SK Sport News.
3: Trzeci etap i trzecie zwycięstwo Jonathana Milana. Włoch umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 83. Tour de Pologne. Jest też polski akcent. Liderem w klasyfikacji najaktywniejszych pozostał Radosław Frontczak. Dziś kolarze pojadą z Żagania do Karpacza. Magdalena Frank i Magda Linette odpadły z turnieju w Toronto. Frank przegrała z Jessicą Pegulą, a Linette uległa Iwi Jović. W grze została już tylko Iga Świątek, a Polka zagra dziś o 18.30 z Wiktorią Golubić.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: Kama.
7: Kama
6: i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: Dzisiaj witamy się noskami. Dzień świeżego oddechu.
9: To dlaczego noskami?
8: Więc właśnie, dajcie znać, jakie zapachy robią wam dobrze, tak jak ten świeży, przypominam, świeży oddech.
10: Siemka, myślę, że zapach z odpalonej włoski robi wielu osobom dobrze.
9: A co to jest włoska?
8: No jak to, odpalam.
9: To traktor?
11: Motorek!
9: Pani śpiewała radio włoska?
8: Dokładnie tak. Wskakuj na ramę.

0: Coraz bliżej ósma, coraz bliżej weekend. Słuchacze domagają się obecności Bogaja na antenie, a on dzisiaj jakiś taki skromny, nie odzywający się w ogóle. No.
1: Jak zwykle po prostu.
2: Ja nie wyspany, bo wczoraj patrzę. Obejrzał 1670 całe.
0: No i jak wrażenia? Hop, hop, hop, hop, hop, hop, do wejścia.
2: Do roboty, do roboty. A dzisiaj faktycznie wy sporo się nagrywacie na naszym meskowym messengerku, a to wszystko dlatego, że zapachy was pobudziły do życia.
0: Dzień świeżego oddechu w kalendarzu, no to nie może być innego nic jak nasze oddechy i wąchamy.
3: A mi najlepiej zapach wypłaty robi dobrze, bo już 10 się zbliża, piątek się zbliża, więc wszystko idealnie jak na razie się składa. Miłego dnia, pozdrawiam.
2: Z zapachem wypłaty jest tylko jeden problem.
0: Bardzo
2: ten zapach szybko się ulatnia.
0: Nietrwały, tak jest. Kto jeszcze?
4: Co do tych zapachów, no to wiadomo, kawa. Ale kurczę, coś ma też ten zapach benzyny w sobie.
2: Sorry, ale ja tego nie rozumiem. Ja wiem, że ludzie na świecie dzielą się na tych, którzy kochają zapach benzyny jak Wiktor lub nienawidzą zupełnie jak ja. Jak byłam dzieckiem, to rodzice jak jechali na stację benzynową, żeby zatankować, to wysadzali mnie przed stacją benzynową i tam czekałam na nich.
1: Może to nie dlatego.
5: Anka, moim świeżym zapachem jest rosa o poranku.
2: Tego jeszcze nie wąchałam.
0: Proszę uważać, biegając po rosie, żeby nie nadepnąć na pszczołę, jak ja.
2: No chyba, że...
0: Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego

0: Lata. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli ktoś z was wie, co robi aktualnie Alvaro Soler i dlaczego nie nagrał nic nowego na wakacje 26, to niech da znać.
1: No, myślałam, że znasz odpowiedź.
0: Nie, ja bardzo chętnie ją dopiero
1: poznam. Ty tylko czekasz. No
0: rzucam
1: dobrze.
0: Pytania.
1: A pamiętasz takie nagranie w internetach swego czasu krążyło?
2: Pani potrzeba?
0: Taksóweczka czeka!
1: Ja nie zajdę, chora jestem! No to Nosel będzie teraz jak ten pan, który dzwonił do pani potrzeby.
0: Właściwie to jest nasz łysy Alvaro. Wkracza do akcji, bierze telefon i robi komuś kuku.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Danka Barbanka po tej stronie dział odpraw lotniczych. Chciałabym się połączyć z panią Magdaleną z wylotu trzeciego.
4: Tak.
5: Chciałabym z panią omówić sytuację, jeśli chodzi o przesiadkę Paryż-Brytania. Państwo, jakie jest zaświadczenie, jeśli chodzi o potwierdzenie zamówienia taksówki, wyślecie nam?
4: Jeszcze raz poproszę, bo nie wiem, bo my wylatujemy, wie państwo, bo mi jest ciężko słyszeć, bo ja sama nie kupowałam tych biletów, tylko mnie ciocia kupiła, więc teraz tak, ja wiem tyle, że ja startuję z Warszawy.
5: Tak, do Paryża.
4: Lecimy do Paryża i z Paryża mamy przesiadkę do Brytanii.
5: Tak, i o tym mówię. Wszystko do Paryża się odbędzie. Paryż zrealizuje Brytanię, ale w Brytanii nie ma autobusu, który państwa przetransportuje z samolotu do portu lotniczego. I tutaj, proszę pani, jest możliwość wpuszczenia taksówek, dlatego chciałabym potwierdzenie od państwa zamówionej taksówki.
4: Aha, czyli co, czyli z lotniska, bo tak wylądujemy, to się nie dostaniemy gdzieś tam na port, tak?
5: Tak, bo nie można chodzić, proszę pani, normalnie po lotnisku.

0: obsługa, która jest wyspecjalizowana, może Państwa przewieźć. Możemy Państwa puścić pasem też awaryjnym, ale to musicie być jakoś zmotoryzowani.
1: A czy ja mam sobie sama ją zamówić?
0: Tak, i ta taksówka już będzie czekała, aż Wy wylądujecie. Podjeżdża, proszę Pani, do samolotu i Państwo do taksówki się udajecie, żeby dojechać, proszę Pani, na port lotniczy, gdzie tam już będziecie odprawieni, wyjdziecie na miasto.
1: No dobrze, tylko muszę to zamówić. W jaki sposób? Jak ja mam to zamówić?
0: Proszę Pani, ja obsługuję port lotniczy, a nie taksówki, nie wiem.
1: Dobrze, a niech mi Pani powie, niech proszę mi jeszcze powiedzieć, czy jak mam Wam wysłać potwierdzenie na jakiegoś maila?
0: Wystarczy, proszę Pani, skanem tak na maila.
1: I na którego maila? Tam, gdzie znajdę na stronie internetowej?
0: A to już Pani przedyktuje, Łukasz.
2: Cześć Magdalena, kochana, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: O Jezu, no właśnie, bo coś nie zdję, no coś mi nie pasowało, wy nie normalnie ludzie normalnie. Zwolniono mi z lotniska, że kurde, jak mogło, to nie normalnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na Wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i co z tym Alvaro Solerem, bo wszyscy szukają, co on robi, co.
6: Słuchaj, 27 sierpnia gra w Bad Scene Town. To jest takie wejherowo, tylko za granicą.
5: A, no to w lewo na mapę i jedziemy.

0: za chwilę ósma. Musimy wam zdradzić trochę kuchni radiowej. Otóż uwaga, Paweł, czyli nasz wydawca, podgląda Paulinkę i sprawdza, co za chwilę będzie w newsach.
1: Mam nadzieję, że żona nie słucha, że ja podglądam.
0: Gdzie jej tam zajrzałeś i co za chwilę będzie?
1: Do newsroomu.
2: To, żeby ci było trochę łatwiej, to powiem, dla twojej żony oczywiście, że po prostu u Pauliny zachwycałeś się premierem i tym, co premier powiedział.
1: A powiedział.
2: A co dokładnie powiedział i dlaczego wszyscy się powinniśmy tym zachwycać i bić mu brawo, to za chwilę Paulina.
0: Miałem iść do toalety, ale zostanę i posłucham.
3: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Exposé, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Exposé. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
9: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. Ale nikt nie wyszedł z tego cało.

0: salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na vilaro.pl.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.

0: Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
11: Jaką my w Iławie i w okolicach będziemy dzisiaj mieli różnorodność w pogodzie, to aż nie ma na co pomarudzić. Będzie i gorąco, do 27-28 stopni Celsjusza i będą burze, i będzie trochę deszczu, nawet dwa razy. Pamiętajcie o piciu wody i trzymajcie się.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na pomoc. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim. Policja bada okoliczności tragedii w Wągrowcu. Akcja służb w sprawie prezesa PKOL-u, CBA i Krajowa Administracja Skarbowa przeszukały 14 miejsc. To element śledztwa dotyczącego możliwych nadużyć przy zarządzaniu finansami organizacji kierowanych przez Radosława Piesiewicza. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimow.

0: Przeszukania zleciła prokuratura regionalna w Gdańsku. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach. Działania są prowadzone w ramach wszczętego w marcu ubiegłego roku postępowania, które dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania przez Piesiewicza nierzetelnych faktur na kwotę ponad 9 milionów złotych.
1: Już wtedy prezes PKOL-u utrzymywał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, a sprawa ma dla niego charakter polityczny. Premier apeluje do pracodawców, by zadbali o swoje załogi podczas upałów. Tu chodzi już o ludzkie zdrowie, a nawet o ludzkie życie, podkreślał Donald Tusk.
2: Żeby reagować na wszystkie takie zagrożenia związane ze zbyt wysoką temperaturą i nie męczyć ludzi, no mówiąc kolokwialnie.
1: A przepisy wprowadzające ograniczenia w pracy podczas upałów mają wejść w życie dopiero za kilka miesięcy.
3: Przepisy od upałów wejdą w listopadzie. Super!
4: Ale ekstra! Brawo!
3: Kocham ten kraj. 8:02. Dzień dobry, to jest SK. Dzisiaj się wąchamy wzajemnie, bo jest dzień świeżego oddechu. No przynajmniej dzisiaj o to zadbajcie.
4: No i uważajcie, bo skoro będą upały, to żeby się nie okazało, że na koniec dnia będziecie spalenizną jechać.
3: A jaki zapach robi wam dobrze tak w ogóle?
5: Odnośnie tych zapachów, o które pytacie, to dla mnie latem najlepszy zapach to zapach morza, tej świeżości tego lata. Pięknie.
3: No może, może, no może, tak. Jakby co, to Messenger. Tam jest ikonka mikrofonu i siup na antenę.

0: Każde dziecko w tym momencie na kolonii do rodziców. Daj, daj, daj, daj. Przekaz pieniężny, daj, daj. Blika wyślij, daj, daj.
1: To są jedyne telefony, jakie od dzieci odbieram.
0: 8 minut po 8. No właśnie, wakacyjny czas, wyjazdy, wyloty także.
1: Tak, ale czasami niestety z powodu usterki maszyny ponad 15 godzin czekali pasażerowie lotu z Krakowa do Liverpoolu.
0: Ale halo, halo, są przepisy, to się należą jakieś przecież...
1: To prawda.
0: Zwroty, dodatki.
1: To prawda. Linie lotnicze rozdały pasażerom vouchery.
0: Hurra!
1: A chociaż niektórzy mówią vouchery. Vouchery o wartości 17 zł. Co, jeśli byłeś kiedykolwiek na lotnisku, to przy lotniskowych cenach nie wystarczyło nawet na kawę, no.
0: Takiego vouchera wam pokażemy. Chociaż z drugiej strony to mogło być przemyślane działanie linii lotniczej.
1: Dlaczego?
0: No bo oni po prostu nie chcieli, żeby pasażerowie tę kawę sobie kupili, żeby nie podnosić dodatkowo ciśnienia.
2: Zaraz nasz kamper.
1: On jest bezawaryjny jak coś.
2: Oczywiście.
0: A to się zobaczy jeszcze.

0: która godzina? Idealna na rozdawkę kampera.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor MOL Polska. RMSK dowozi kampera.
2: Dzień dobry, z nami jest Oliwier.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Czy my możemy już oficjalnie Cię gratulować obronionej pracy licencjackiej?
3: Tak, udało się na czwóreczkę zdać.
2: Brawo! A jaki tytuł Twoja praca?

0: drugą, to Oliwier się może nimi zająć. Może ci powiedzieć, co ty możesz z nimi zrobić.
1: I ja mam dzisiaj jechać
0: do Oliwiera. I nie pompować.
1: Super.
2: Tak, ja bardzo chętnie pomogę.
3: Chyba, że zajmiecie się tymi oponkami, które są na czaszce, bo Kamil Dosel ma podobno bardzo aktywne zwoje mózgowe.
0: Pomarszczony, że hej!
3: No dobra, ale słuchajcie, żeby rozdać kampera, to potrzebujemy jakiejś dobrej argumentacji i powodu. Oliwier, dlaczego to właśnie ty, a nie ci wszyscy obok, co w formularzu w aplikacji Wesce pisali, powinieneś zgarnąć od nas ten pojazd?
2: A uważam, że dlatego, że mamy bardzo fajną paczkę znajomych i ostatnio dużo podróżujemy, staramy się razem dużo wyjeżdżać, żeby życie po tej licencjacie było jak najciekawsze, żeby trochę odpocząć, no i zawsze nam się marzyło wyjazd taki kamperem.
0: A dokąd?
2: A wydaje mi się, że w Bieszczady raczej pojedziemy.
3: Rzucić wszystko i kamperem w Bieszczady.
0: Ale to jest cudowne, bo napisał w zgłoszeniu Oliwier na Mazury i pójść w góry.
3: W tym wieku szybko plany się zmieniają.
2: Pogoda szybko się zmienia.
3: Tak. Mamy dobrą informację.
0: Zgarniasz od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od Mol Polska.
3: Piękna
2: dziękuję,
3: sprawa.
2: Dziękuję pięknie, Jezu. Ale fajnie, bardzo mnie to przyda, dziękuję.
0: I nad morze.
1: Siadamy, jedziemy.
3: Kamil dzisiaj będzie rozdawał, Kamil będzie osobiście wręczał, to może tak przy okazji pół Polski was słucha, podzielcie się danymi osobowymi, gdzie ty masz jechać dzisiaj.
1: No właśnie, bo ja słyszałem, że gdzieś pod stadion.
2: Tak. W Lublinie, pod stadion.
0: W Lublinie.
1: O, no to po drodze. No,
3: ale pod stadion żużlowy, przepraszam, czy piłkarski?
2: Piłkarski.
3: To dobrze, że ja nie jadę. Ja bym pojechał pod żużlowy.
4: Eska dowozi kampera. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol

0: Za chwilę 8.30, za chwilę newsy. Podaję hasło, Perseidy się pojawią. To dzisiaj podobno start wieczorem w nocy.
1: Nie obrażaj mnie.
0: Perseidy to nie jest nic obraźliwego.
1: Nie?
0: Nie, tak jakbym ci powiedział, o ty moja spadająca gwiazdeczko.
1: No właśnie. Za momencik w newsach Paulina o tym fantastycznym zjawisku.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
9: A ja się cieszę, powiem wam. Dzisiaj trochę popada, trochę pogrzmi, ale za to na Złotą Tarkę będzie ładna pogoda. Czyli weekend w Iławie słoneczny, stabilny, bez zbędnego deszczu. Temperatura 20 kilka stopni. Brzmi jak idealny weekend w Iławie.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Jest 8.30, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej 50. To po śmiertelnym wypadku między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Utrudnienia także na Krajowej 17 w Lubelskiem. W Ignasinie zderzyły się 3 auta, 2 osoby zostały ranne. UEFA przeciwko kolejnej kadencji Gianniego Infantino. Europejska Federacja Piłkarska nie chce, by obecny prezydent FIFA pozostał na stanowisku. To reakcja m.in. na jego pomysł częściowej prywatyzacji organizacji największych turniejów. A przed nami wyjątkowa noc Perseidów. Sierpniowy deszcz meteorów w tym roku ma być jednym z najbardziej efektownych od lat. Najwięcej zjawisk zobaczymy w nocy z 12 na 13 sierpnia. Na SK.pl podpowiadamy, gdzie najlepiej obserwować spadające gwiazdy.
11: Na pudelku podobno.

0: dobry wszystkim. Węch, wąch, węch, wąch, węch, wąch.
1: Dzisiaj się zdecydowanie przyda, więc mamy taki temat, który chyba nie jest dla alergików, bo trzeba wąchać. I pytanie brzmi mianowicie...
0: Jaki zapach robi wam dobrze?
2: Dla mnie o tej porze roku takim przyjemnym zapachem jest zapach świeżo koszonej trawy. Ojej, no nie ma nic lepszego.
0: No tylko po cichu róbcie to o tej godzinie, bo niektórzy jeszcze śpią.
1: Zapraszamy, Eskowy Messenger, czeko!
0: Można też się zaciągnąć telefonem 664 402 302. Ja się

0: To już jest 8.36 na noskowych zegarach. Ja od soboty będę miała urlop, taki typowo polski.
1: Znowu?
0: Bo będę robić remont. Pierwszy raz w życiu. Nosal jest razem z nami. I w ogóle to jest przeurocze, bo z kimkolwiek nie rozmawiam, to wszyscy mówią, mogę wpaść ci pomóc. Więc ja chcę powiedzieć,

0: Stop!
1: Sprawdzam!
2: Kama z kimkolwiek nie rozmawia, to błaga, żeby wpadli i pomogli. Tak to
3: Wiktor,
2: wygląda.
3: Ja nie wiem, gdzie Kama mieszka, więc mogę jej pomóc.
2: Za lasem w lewo i jak jest taki duży kamień, to prosto.
3: No i zabłądziłem.
1: O. I tam, gdzie jest dom do odmalowania, to właśnie
2: u mnie.
1: A więc ja będę mówić sprawdzam, ale z racji tego wyskakują mi różnego rodzaju informacje dotyczące budowlanki.
2: Bo cię telefon podsłuchuje.
1: Oczywiście, że tak.
4: Przestańcie mnie podsłuchiwać.
1: No i mam ciekawostkę budowlano-gospodarczą.
2: Dawaj, jesteśmy gotowi z Noselem.
1: Uwaga, Chiny.
2: Tak.
1: W 3 lata zużywają tyle betonu, co Stany Zjednoczone przez cały XX wiek.
2: Co?
1: Bęk!
3: Zamurowało mnie.
2: Naprawdę?
1: Podobno.
2: Podobno jest jeszcze jedno miejsce na świecie, gdzie zużywa się też tyle betonu.
1: No.
2: To jest Polski Związek Piłki Nożnej.
5: Promocja. Więcej.
6: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam o 2:00. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
9: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
1: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
2: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
3: Pewnie.
2: Serio? A gdzie?
3: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
6: I po reklamie.

0: Tylko do czterech da rady.
1: Jestem prosty chłop, dalej nie umiem.
0: No i od razu czuć, że się chłopak spocił.
1: A propos czucia, dzisiaj zapachy dominują, słuchajcie, u nas na antenie. No i sprawdzamy ten najlepszy, najfajniejszy, który robi wam dobrze. To jaki?
2: Cześć, Eska. Najlepszy zapach na świecie teraz? Takie gofry. Takie z bitą śmietaną, takie świeżutkie i z owocami, takie pachnące. O matko, to jest po prostu grzech każdych moich wakacji.
0: Grzechem to jest ta cena. Jak byłam na wakacjach niedaleko Ustki w Jarosławcu, codziennie prawie niestety jadłyśmy gofry dubajskie. To były gofry bąbelkowe, wysmarowane kremem pistacjowym, w środku dwie gałki lodu, bita śmietana, owoce, pistacje i tak dalej. Podobnie 2000 kalorii.
1: Poproszę o cenę.
0: 45 zł.
1: To już mi brzydko pachnie.

0: Offenbach zbiera mile lotnicze. Miles away, za chwilę dziewiąta.
1: Ładne, ładne. Zaraz o godzinie dziewiątej wpadnie do nas do studia Paulina i tym razem o czym będzie mówić?
2: No o listach. Podobno ludzie piszą listy, ale przez internet.
0: Czyli maile wysyłają.
2: Listy.
0: Nie no, listy przez internet to maile. Nie. Jak to wygląda?
2: Nie, nie, nie. Zaraz, zaraz Paulina.
1: Newsów to będziesz wiedział.
0: No dobra, to dam głośniej. Jankes. Kama. I Wiktor.
3: W Radiu SK. Autopromocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. To coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji.

0: Klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
7: Tak!
6: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szeroki wybór, pełny smak?
10: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
14: Najwięcej wyklinania na korki samochodowe dzisiaj możecie w Iławie usłyszeć na Alei Jana Pawła II. No i w okolicach oczywiście Kościuszki i Niepodległości. Plus do tego Kopernika, Wyszyńskiego, okolice przejazdu kolejowego.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I Ława, ulica Niepodległości 7.
15: Zbliża się 9. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Blisko 600 interwencji strażaków po burzach i nawałnicach, które w ostatnich godzinach przeszły przez Polskę. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
16: W większości działania Straży Pożarnej polegały na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych z przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji oraz obiektów.
15: Dużo pracy strażacy mieli m.in. w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Więcej Basia Źródlewska-Olejnik.
17: Ponad 30 razy ostrowscy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z nocną burzą. Na szczęście nikt nie został ranny, ale strażacy usuwali połamane drzewa i gałęzie. Sporo też było wypompowywania wody z piwnic i gospodarstw.
15: To nie koniec burzowej pogody. Poza północno-zachodnią Polską w większości kraju obowiązują alerty drugiego stopnia przed burzami. Na południu i w centrum nadal są też najwyższe ostrzeżenia przed upałami. PiS bez partyjnej subwencji. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o decyzję ministra finansów, który nie wypłacił PiS pieniędzy z subwencji za drugą połowę 2024 roku. Wcześniej po stronie ministra stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny. Już 100 milionów poleconych listów wysłano przez e-doręczenia. Z usługi korzysta ponad 4,5 miliona Polaków. Od początku lipca z usługi można korzystać także w aplikacji mObywatel.
18: Wiktor
19: w Radiu SK.
20: Minuta po dziewiątej. Jeżeli ktoś się teraz budzi, to zazdro, że tak mogliście długo leżeć.
21: Oj tak, zdecydowanie. Nawet Wiktor się trochę przeciągnął, kiedy to mówił.
20: Tak, ale niezależnie od pory należy umyć ząbki, bo dzisiaj jest dzień świeżego oddechu. Dlatego wąchamy przeróżne zapachy dzisiaj o poranku.
22: Mi dobrze robi zapach selera, byleby jakiś kurak nim nie pachniał.
20: Z tej kategorii to też dobrze pachną, ale świeże pory. Nie takie znoszone po paru dniach.
23: Yeah.

0: Czasami lepiej nie wsłuchiwać się w teksty, nie próbować ich tłumaczyć po swojemu, bo jakieś głupoty tylko wychodzą, a jakie to? To już nie będziemy mówić na antenie.
1: One są tylko w twojej głowie, pamiętaj o tym.
0: Mucie, mucie, mucie, 20 prawie minut po godzinie 9.
1: A wy nam się mucie nagrywacie, bardzo się z tego powodu cieszymy na eskowym messengerku i jest pytanie do nas, wyobraź sobie.
0: Cóż to za sprawa tym razem?
2: Pytanie z innej beczki. Dzisiaj mam odpust w parafii. Czy ktoś z was chce może wiatraczek, balonik albo petardy? Na razie, Kasper.
0: O, to jak pan składa zamówienia, to ja bym chciał takie, to się w niektórych rejonach Polski nazywa diabełki, w innych myszki, rzucasz pod nogi i tak strzela.
1: Cudownie, jako właściciel psów na pewno powinieneś to mieć u siebie w domu.
0: Paweł, co dla ciebie?
3: Szmajzer, ja już sobie znalazłem.
1: A co to jest?
3: To jest taki plastikowy karabin. Zawsze, ale zawsze był, zawsze tam wisiał.
0: Ale dobra. Na wodę.
1: Ja ci kupię za 5 zł skaczącego pająka. Kojarzycie?
3: Tak!
1: Dmuchał się i każda dziewczyna robiła...
0: No, to skoro obkupieni, to możemy ruszać z pielgrzymką dalej w drogę.

0: Reklama.
1: O, kolejny szczęściarz rusza kamperem na wakacyjne wojaże. Szosa, bezdroża, przyroda, relaks. A w trasie zrób przystanek na stacji paliw MOL. Wejdź na kupony.molmove.pl, pobierz aplikację MOL Move i odbieraj sezonowe okazje na napoje i przekąski w podróży. I to się nazywa lato pełne okazji na stacjach MOL.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz jeszcze więcej zabawy w energii?

0: Rihanna i Disturbia i od razu wszystkie trudne wyrazy nam się przypomniały. Diastema. Co jeszcze tam było? Na D?
1: Bourbon.
0: Nie, na D.
1: Na D?
0: No, dyskusja.
1: Dezinformacja.
0: Dystopia. I dyskografia.
2: Eska dowozi kampera.
3: Tak, proszę Państwa, ja właśnie muszę w takich trudnych warunkach pracy pracować każdego dnia.
0: Nie muszę, tylko chcę. Tęsknisz za tym każdego ranka. Kiedy tylko wychodzisz z radia, to już chcesz wracać.
3: Dobrze, zadzwoń w poniedziałek, sprawdzimy. Tymczasem łączymy się z naszym kamperem, a dokładnie z Noselkiem, który dzisiaj nim jedzie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Noselku.
4: Dzień dobry, ja za to w bardzo ekskluzywnych warunkach pracuję, ponieważ powiem Wam szczerze, że w naszym kamperze pachnie luksusowo, ponieważ jadę dieslem, a wiecie teraz po ile jest diesel. Więc luksus pełną gębą. Zaglądam jeszcze do szafek w naszym kamperze, bo Oliwierowi wiozę przysmaki i oczywiście tutaj jest tyle do schrupania, że po prostu mówiłbym i mówił. W kuchni, no zapach jak to w kuchni, ale co jest tutaj najciekawsze? Wchodzę pod prysznic i dziwny zapach mi się wyłania. Nie, ten zapach jest dla mnie nieznajomy. Chyba to jest szampon do włosów. Nie wiem, dlaczego to jest dla mnie nieznajomy.
0: Ale wiesz, że z szamponem do włosów możesz również klatkę piersiową umyć. Tam pewnie parę włosków masz. Albo włosy na nogach też można.
4: Także dobre pytania o Oliwiera, moi drodzy. On zamierza tutaj w naszym kamperze zrobić studio nagrań, więc ciekawe, jak odda naszego kampera, jak tu będzie pachniało i jaką muzę uda im się stworzyć. To ja śmigam do Oliwiera, żeby chłopak nie czekał zbyt długo. Pozdrawiam Was z luksusowej trasy, a jeżeli nas widzicie gdzieś, no to zatrąbcie, będzie nam naprawdę miło.
3: Jeżeli chcecie zobaczyć również wszystko, co się dzieje w naszym kamperze, to zapraszamy na naszego eskowego Instagrama. Tam już Nosel leży, stoi, jedzie, siedzi. Wszystko naraz.
0: Wszystkie pozycje kampera dostępne.
2: Eska dowozi kampera.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Magia opanowuje Big Ostruda. Soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
6: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
7: Pewnie.
6: Serio? A gdzie?
7: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo! Jak jest łopatka po meksykańsku?
10: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
11: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
12: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: Jakby to był radiowy film drogi, to za chwilę by wyświetlali już napisy końcowe. Za chwilę 10, no i poranek dobiega końca. Ogólne rozluźnienie już widzę tu panuje w studiu.
1: Ten no tak na tylko telefonie. Troszeczkę.
0: Tatu chodzi od lewa do prawa, nagrywa jakieś TikToki i Instagramy. Tak to właśnie wygląda. Paweł, czy pogrzebałeś u Pauliny i możesz zapowiedzieć co w newsach? Czy dopiero będziesz grzebał na żywo?
2: Pogrzebałem i naprawdę coś wspaniałego.
0: A, coś wspaniałego. No właśnie, to warto zostać ze Eską. Słuchajcie, jakaś myśl przewodnia na koniec, która poprowadzi nas przez czwartek?
1: Już się boję, no.
0: Żyjcie tak, abyście nigdy nie musieli uciekać na Węgry.
1: No, chyba że z Eską na Sziget Festival.
3: Jankes.
4: Jankes.
3: Kama.
4: Kama.
3: I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio Eska.
4: Radio Eska.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
12: W Iławie i w okolicy dzisiaj ma intensywnie popadać i pogrzmieć, i to nawet dwa razy. No, za drugim razem po południu trochę słabiej, ale ma być też bardzo ciepło, nawet do 27 stopni Celsjusza. To oznacza co najmniej dwa przedmioty w dzisiejszym ekwipunku: butelka z wodą i parasol.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
13: Minęła 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Jedna osoba utonęła, druga jest poszukiwana w zbiorniku na terenie żwirowni w Berezie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Strażacy dostali wezwanie wczoraj wieczorem, a dzisiaj nurkowie wznowili poszukiwania. Rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Rok temu prezydent formalnie objął urząd głowy państwa. Dziś podsumuje pierwsze 12 miesięcy swojej kadencji. O 17:30 przed Pałacem Prezydenckim zaplanowano specjalne wydarzenie. O szczegółach nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zobaczymy biało-czerwoną scenę, trybuny oraz telebimy. Nie brakuje głosów, że będzie to rocznica w amerykańskim stylu. Wydarzenie otworzy debata publicystów, potem będzie krótki występ muzyczno-artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta.
13: Od września bez telefonu w szkołach. W podstawówkach zaczną obowiązywać zasady ograniczające korzystanie z komórek podczas lekcji. Zmiany mają pomóc uczniom skupić się na nauce i ograniczyć czas przed ekranem. Wyjątkiem będą osoby, które potrzebują telefonu ze względów zdrowotnych.
15: Ja bym bardzo prosiła o rozszerzenie tego zakazu także na pracę, dlatego że nam czasem telefony w utrzymaniu zdrowia, zwłaszcza psychicznego, mocno przeszkadzają. Minuta po godzinie 10, ale nie każdy szef to zrozumie. Manzermelo, a także H. Ring My Bell, to już zaraz Westy. Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: kawałek, który podbija nie tylko media społecznościowe. H, Ring My Bell w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Kto po śniadaniu, a kto przed? Złe albo dobre informacje są dla was. Bo są ludzie, którzy się na tym zdają i którzy twierdzą, że na pewno jemy o złej godzinie śniadanie. Bo wiele rzeczy w życiu robimy źle, tylko jeszcze o tym nie wiemy. I teraz badania pokazują, że moment zjedzenia śniadania może mieć duży wpływ na to, jak wygląda nasza sylwetka i na to, czy waga nam się powiększa, czy waga nam się zmniejsza, inny głowy, czy spada. Zjedzenie śniadania w ciągu godziny od przebudzenia może sprawić, że już po kilku tygodniach obwód naszej talii znacząco spadnie, dlatego że według badań najlepszy moment na zjedzenie śniadania jest właśnie w ciągu pierwszej godziny od przebudzenia. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zapychać się i żeby to było śniadanie ciężkie, ale chodzi o to, żeby było jak najbardziej odżywcze. Ja nie wiem, powiedzcie to swoim szefom, bo oni chyba nam ewidentnie źle pracę ustawiają, bo u mnie to jakoś nigdy nie działa i nie dam rady zdążyć. Radio SK. Ewentualnie trzeba byłoby zarządzić od razu po przyjściu do pracy przerwę na zjedzenie śniadania dla zdrowia.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za

0: na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
5: I po reklamie.

tym siary teraz zrobią głośniej. Nic dziwnego, bo wraca z kolejną płytą, z materiałem na kolejną płytę, no i z singlem, który ten krążek zapowiada. Bez końca. On nazywa się Oscar Sims. Bez końca są tacy, którzy mogliby go słuchać i my pewnie trochę w ten trend się wpisujemy. To już teraz Oscar Sims, Wesce.

0: trochę rozgrzało. Give Me Everything, Pitbull, Nia. Niedawno Pitbull rozgrzał Narodowy, bo to właśnie tam pojawił się ze swoim koncertem i podobno była bardzo dobra impreza. 24 minuty do godziny 11. U kogoś dzisiaj też będzie dobra impreza. Do tego kogoś zmierza właśnie nasz eskowy kamper. Sprawdzimy, czy on już pojawił się tam, gdzie się miał pojawić i gdzie będzie można go zauważyć w ten weekend, no bo nowi weekendowi posiadacze naszego kampera na pewno ruszą gdzieś w dal. Z Kamilem Nuselem spróbujemy się połączyć i zobaczymy, co z tego wyszło. Dawid Podsiadło to już teraz sezon Westy.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
9: I po reklamie.

0: Sienna Spiro.
1: Great Expectation w Radiu SK. Nie wiem, czy widzieliście już ostatnio nowy trend, który króluje w mediach społecznościowych. Pokaż mi, co robisz co godzinę w swoim życiu, żebyśmy mogli sprawdzić, jak bardzo odmiennymi życiami żyjemy i jak odmienny styl życia prowadzimy. To robią między sobą pary, to robią między sobą przyjaciele, przyjaciółki, którzy po prostu co godzinę robią zdjęcie w danym momencie, w którym się znajdują. To zdjęcie oddaje to, co się teraz dzieje w ich życiu, a potem sobie to wbijają w jedną całość i de facto mamy takie porównanie, jak różnie żyją ludzie, o czym najczęściej nie wiemy. Zbliża się godzina 11, więc ja bardzo proszę o raporty. Można w postaci zdjęć, chociaż wolałabym jednak głosówki na SKW Messenger, bo to radio właśnie z tego, co robicie. Gdybyście mogli w kilku słowach opisać, co się w waszym życiu dzieje o godzinie 11 właśnie teraz, w ten czwartek, 6 sierpnia, to czekam na takie SKW głosówki nagrane oczywiście na SKW Messenger. Po 11 czekamy też z kolejnymi hitami. Będzie m.in. Szum od Kaśki Sochackiej, no i hymn męskiego grania 2026, czyli nareszcie w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,98. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława, Niepodległości 7.
12: Podstawa poruszania się po Iławie to unikanie ulicy Lubawskiej, bo tam wiadukt w remoncie, ale także przejazdu kolejowego na Wyszyńskiego, Królowej Jadwigi. Tam zawsze możecie natrafić na zamknięte rogatki. Poza tym także na obwodnicy lekkie spowolnienie. Trzymajcie się, pijcie dużo wody.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
13: Eska. Eska.
14: Codziennie SK szuka najlepszych propozycji na wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. SK nie tylko szuka, ale SK też daje bilety. Zabieramy was do Budapesztu na imprezę ze światowymi gwiazdami. Mamy zaproszenie na Sziget Festival. Tam zagra m.in. Zara Larsson, 21 Pilots, Sombr czy Luis Capaldi. Ta impreza potrwa od 11 do 15 sierpnia. Jeśli chcecie to przeżyć z nami, zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Mamy podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i do tego dokładamy 2000 zł kieszonkowego. Ale SK ma też dla was polskie gwiazdy. Już w tym tygodniu kolejny przystanek SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa wpadnie do Złotoryi, czyli polskiej stolicy złota. Tam teraz można obserwować Mistrzostwa Europy w płukaniu złota, a do tego będą też koncerty. Jutro zagra Mister Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru Dawid Kwiatkowski. Wstęp darmowy.
13: SK. SK.
15: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Już prawie 11, Agata Chruściak, zapraszam. 600, tyle razy strażacy interweniowali w ostatnich godzinach przez nawałnicę. Najgorzej było w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Prawie 140 pasażerów utknęło późnym wieczorem w pociągu w Łoźnicy koło Goleniowa. Wcześniej skład uderzył w powalone drzewo, które uszkodziło sieć trakcyjną.
17: Działania strażaków polegały na usunięciu storowiska powalonego drzewa. Następnie strażacy prowadzili dystrybucję wody dla pasażerów pociągu.
16: Mówi Dariusz Szacht z zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. To nie była akcja amatorów. Niemieckie władze zabierają głosy w sprawie drona wypełnionego materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Federalny minister spraw wewnętrznych

0: Był to atak hybrydowy, pomysłodawcą którego mogą być, tu cytat, mocarstwa zagraniczne. Zapewni schronienie co najmniej 200 osobom przez 48 godzin. Pod Bełchatowem ruszyła budowa nowoczesnego schronu.
1: Całkowicie podziemny, będzie wyposażony w suche toalety, pełne zaplecze socjalne, także będzie całkowicie samowystarczalny.
0: Mówi Przemysław Adamski z Urzędu Gminy, a koszt budowy to 9 milionów złotych.
2: 36 sekund po godzinie 11, a my za chwilę już gramy w Radiu SK. Męskie granie Orkiestra 2026, czyli hymn Nareszcie. To on na początek, bo nareszcie w sumie to już jest czwartek. Jamelia też będzie, DJ Gorzia i Jason Derulo. Kasia Węzierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Słuchajcie, o 11 w ten czwartek, 6 sierpnia, to jest pytanie, na które można było się meldować głosówkami na eskowym Messengerze. Ile osób, tyle różnych sytuacji o tej godzinie w czwartek? Dlatego, że na przykład Magda, co robisz?
1: Hej Eska, co robię 6 sierpnia o około godziny 11? Ano, jadę na USG brzucha, następnie na pierwszą w życiu gastroskopię. Także rozrywkowo, trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. Powiedz mi, że jesteś po 30, nie mówiąc mi, że jesteś po 30. Jest też Marek. Halo Marek.
2: My właśnie tutaj wspólnie z chłopakami kręcimy druty, bo jutro beton. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy ze słonecznej Kopenhagi.
0: Ja tak puściłam tę głosówkę z duszą na ramieniu, bo ja wcale nie wiem, czy to, o czym ty powiedziałeś, Marek, to jest na pewno legalne.
3: Radio SK. Reklama.
4: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie

0: wszystkie hity zaczynają się bez tety, także Happiness is so sad, Swedish House Mafia, nowość, którą to razem z nimi nagrała Linky Lee, 24 minuty do 12, co robicie w okolicach godziny 11 w czwartki. No Adrian, nagrałeś to na własną odpowiedzialność, to ja to teraz puszczam.
1: Cześć, tutaj Adrian z Poznania. Ja w czwartki, jak i w poniedziałki, bardzo często o godzinie 11 jestem już w domu, dzisiaj troszeczkę trasa się przedłużyła, ale po 4 godzinach pracy nie będę narzekał, o godzinie 11 będę się cieszył całym dniem.

0: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Stanach ITP, ITD zaśpiewała na antenie radia SK 6 minut do godziny 12. Zaskoczona jestem tym, co robicie o tej porze, w zależności od tego, gdzie jesteście albo czym się zajmujecie w życiu, bo niektórzy wybierają o tej godzinie suknię ślubną, a właściwie już odbierają tę, którą wybrali, bo za 2,5 tygodnia ślub, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Jedni jadą do pracy, inni są w pracy, jeszcze inni, uwaga, wypłacają innym wynagrodzenia i wcale nie są szefami, tylko zajmują się księgowością. Tam się trzeba zazwyczaj ładnie uśmiechać i żyć w dobrej komitywie z takimi osobami, bo może przelew przyjdzie szybciej, a jak wiadomo, im szybciej przelew przyjdzie, tym szybciej te pieniądze znikną z naszego konta. Po 12 w Radiu SK ostatni dzień lata od Gipsa i od Igo, a także pojawi się m.in. Sombrosomb, który zagra na festiwalu Siget na Węgrzech, na który to festiwal wciąż Was w Radiu SK wysyłamy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo.

0: albo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
1: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
2: Pewnie.
1: Serio? A gdzie?
2: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 20 zł. W czwartek 6 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go od 8 do 11 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: O tej porze najwięcej samochodów na obwodnicy Iławy, czyli Alei Jana Pawła II, na Kościuszki i na Niepodległości. Czego byście nie robili, bierzcie ze sobą butelkę z wodą. Dzisiaj duże upały, ale ma też trochę pogrzmieć.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie w całej Polsce alerty przed upałami, termometry miejscami mają pokazać aż 38 stopni. O szczegółach Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Pogodowe alerty, w tym najwyższego stopnia, obowiązują w 13 województwach. Nie obejmują jedynie północno-zachodniej Polski.
11: Ale w centrum nadal upalnie 30-35 stopni, na południowym wschodzie 37-38 stopni.
10: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW. Na szczęście od piątku upały mają odpuścić, przynajmniej do przyszłego tygodnia.
9: Przez 3 lata wykorzystywał małoletnią dziewczynę. Policja zatrzymała 57-latka z Konina, podejrzanego o pedofilię.
12: Mężczyzna uczestniczył w zajęciach oraz wyjazdach organizowanych przez jedną ze szkół.
9: Mówi Michał Pietraszko z CBZC Policji. Mężczyzna ma już zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. I na koniec ostrzeżenie dla kierowców. Kłopoty macie na S3 w pobliżu Skwierzyny w Lubuskiem. Ciężarówka uderzyła tam w przyczepę służby drogowej. Ruch w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego jest całkowicie wstrzymany.
13: Dwunasta, samo południe, a właściwie prawie już minuta po 12:00. Niech czas w pracy Wam lekkim będzie i płynie bardzo szybko. Andy Dust, Zokaria, to już teraz w Radiu SK, w tej godzinie też Katy Perry, którą słyszycie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dokąd zostanie obrany kierunek na weekend z kamperem od Radia SK.
1: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagate
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
3: jedź na Seagate z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Tak brzmi lato właśnie w Radiu SK, The Underdog Project Summer Jam. No właśnie, sprawdzimy, co latem chcecie robić w weekend.
1: SK dowozi kampera.
0: W weekend, który wam zapewniamy, bo dowozimy kampera jak co tydzień, zostawiamy go wam od czwartku do poniedziałku, a co będziecie robić, to już wasza sprawa, chociaż o to mam nadzieję dopyta Kamil Nosel, który dotarł już do Lublina, do naszego słuchacza Oliwiera. Ma plany, Oliwier?
2: I to jest niesamowita sytuacja, bo podjechaliśmy kamperem punktualnie i musieliśmy na Oliwiera czekać. Chłopie, dlaczego czekaliśmy na ciebie, tłumacz się.
3: No po prostu musiałem super ekipę zebrać, tak? Moich najlepszych przyjaciół, dziewczynę.
2: A, czyli guzdrali się po prostu.
3: Tak, chcieliśmy dobrze wyglądać.
2: Dobra,
3: tak?
2: Mamy ekipę, więc przedstawiaj chłopaków, z którymi będziesz jeździł naszym kamperem.
3: Dobra, no to jest Max, Haber, Miłosz i Daria.
2: Miłosz i Daria, ja sobie już wizualizuję, jak cztery chłopa plus jedna dziewczyna zmieszczą się w naszym kamperze. Czy wy w ogóle już macie jakiś plan, jak tutaj będzie spane i gdzie będzie jeżdżone?
3: Tak, jedziemy w Bieszczady, w góry, a będziemy na pewno...
2: No. W jakiej kombinacji śpicie? Dobra, to o tym się dowiemy troszeczkę później. Wy odgrażaliście się w zgłoszeniu po kampera, że będziecie tworzyli muzykę. Więc powiedzcie, jaka muzyka będzie tworzona i czego się spodziewać, jak już kampera nam zwrócicie?
3: No tak, na pewno coś super nagramy, rap, trap, naprawdę dobrze to robimy. Jak wrócimy, to podeślemy i możecie puścić w radę.
2: Oliwier, jesteś młodą osobą. Czy prawko jest?
3: Jest, 2 lata.
2: Na pewno?
3: Tak.
2: Dobra, no to mój drogi, daję ci kluczyki, śmigajcie, bawcie się dobrze i oczywiście czekamy.

0: Oliwier, jesteś młodą osobą. Czy prawko jest?
1: Jest. 2 lata.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: Dobra. No to mój drogi, daję ci kluczyki, śmigajcie, bawcie się dobrze i oczywiście czekamy.

0: Ostatni kamper i mam nadzieję, że w dobre ręce oddaliśmy kampera. Pozdrawiam i oczywiście szerokiej drogi.
1: Kamil Losel oddał kampera dla Oliwiera. Myślę, że głosówki będą rapowane, a co do spania, skoro będzie tworzona muzyka, to albo nie będzie spania w ogóle, albo będzie spanie rotacyjne.
2: Eska dowozi kampera. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce.

0: Piwnica Agaty przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
13: Powoli rakiem synoptycy wycofują się z zapowiedzi dużych burz dzisiaj nad Iławą i okolicami.

0: czasami może pogrzmieć, ale rzeczywiście raczej dużo deszczu nie będzie i upał cały dzień. Można się schłodzić w jezioraku, którego wód temperatura to jakieś 23 stopnie Celsjusza.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
2: Eska.
3: Eska.
4: Wakacje jeszcze się nie kończą. Jeszcze nam sporo letnich imprez do zaliczenia zostało i ja właśnie w tej sprawie do Was przychodzę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, no i mam coś dla fanów muzyki elektronicznej. To festiwal Park Beats. Do Iłowej w województwie lubuskim już niedługo przyjadą producenci muzyki klubowej z różnych stron świata, a wśród nich pojawi się m.in. Skytech czy Calvi i Remi, a więc słynnego Explosion na pewno nie zabraknie. Do tego będzie bardzo fajny klimat, bo scena stanie wśród drzew na terenie zabytkowego parku. Ta impreza 21 i 22 sierpnia. A już jutro i w sobotę Męskie Granie robi stop w Krakowie. Jutro na scenie pojawią się m.in. bracia Kacperczyk czy Wiktor Dyduła, a w sobotę gwiazdami wieczoru będą Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino, czyli autorzy hymnu trasy Nareszcie, który doskonale znacie z Radia SK.
2: SK.
3: SK.
2: Summer City.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: 13. Agata Chruściak, zapraszam. W koalicji rządowej nazywają go wetomatem, a prawica mówi o roku dotrzymanych zobowiązań. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.
6: Rzecznik rządu Adam Szłapka w ramach podsumowania roku prezydentury zamieścił w mediach społecznościowych taki materiał.
7: Jaki był ten rok? Posłuchajcie.
8: Weto.
7: Nie podpiszę.
8: Nie.
6: Prezydent zawetował aż 41 ustaw, to absolutny rekord, ale rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że to rok sukcesów.
9: Jeżeli chodzi o politykę krajową, to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
6: A w polityce zagranicznej wymienia wzmocnienie pozycji Polski w NATO i utrzymanie bardzo dobrych kontaktów z Donaldem Trumpem.
5: O czym informował Michał Rawa. 30 punktów karnych w kilka minut. Taki wyczyn należy do kierowcy autobusu w Tarnowskich Górach. Mężczyzna wyprzedzał na skrzyżowaniach i przejściu dla pieszych. Straci prawo jazdy, czeka go też sprawa w sądzie i prawdopodobnie wysoka grzywna. Na koniec rekord w Zakopanem pod Tatrami w tym roku było najwięcej upalnych dni w historii. A chodzi o temperatury przekraczające 30 stopni. Dziś mamy 8 taki dzień w roku.
10: I jesteśmy na czele, ale to nie jest chlubny rekord, tylko raczej taki rekord, który trzeba byłoby odwrócić u nas w Polsce i zaraz się temu przyjrzymy. Minuta po godzinie 13, The Kid Laroi, Justin Bieber Stay, już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Kuba i Kuba też za chwilę będą w Estie.

0: nie ma się czym chwalić. To znaczy, tym hitem trzeba. Alex Water and Passenger w Radiu SK, ale my się nie mamy czym chwalić jako Polacy, dlatego że jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o długość życia. A właściwie powinnam powiedzieć o krótkość życia, dlatego że w odróżnieniu od naszych sąsiadów, wielu żyjemy krócej niż oni, na co wskazuje średnia życia. Co jest tego powodem? To, jak jemy, to, ile mamy słońca, i także między innymi to, jak podchodzimy do profilaktyki. To znaczy, badamy się rzadziej, mamy mniej słońca, mniej się przez to też uśmiechamy. No a jeżeli chodzi o dietę, to stawiamy głównie na czerwone mięso i nie ukrywajmy, kuchnia polska do najlżejszych nie należy. Mało tam jest produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców. Jak to na przykład jest w diecie śródziemnomorskiej i z takich naszych sąsiadów dalszych, a więc Włochów, z Hiszpanów, z Greków, powinniśmy brać przykład. Można zacząć od wyjazdu na wakacje tam.
1: Radio SK. Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.

0: BMW. Radość z jazdy.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.

0: żadnych smutków.
1: Lana Del Rey, Summertime Sadness. Znam ta nierodzieska. Shakira, daj, daj, to za chwilę, 24 minuty do 14. Proszę nie wyrzucać skórek od arbuza. Całe życie znowu coś robiliśmy źle. Te skórki należy zachować, dlatego że one są cennym źródłem błonnika. Ale nie całą skórkę. Tę ciemnozieloną trzeba odciąć. Trzeba też odciąć końcówki tej różowatej, która zostanie po arbuzie. I tak naprawdę potrzebna będzie tam ta biała. To coś między tym zielonym a czerwonym. Trzeba to wyciąć, dobrze oczyścić. Następnie, uwaga, posolić albo moczyć w wodzie przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc, dlatego że wtedy pozbywamy się nadmiaru wody. Następnie te skórki obgotowuje się w czystej wodzie przez około 20 minut, aż lekko zmiękną, ale nie stracą struktury. A potem to wszystko się jeszcze wkłada do słoika i zalewa się wodą z octem w proporcji 1:1, do której to wody. Z octem dodaje się cukier i sól. Zagotowaną zalewę łączy się ze skórkami, gotuje chwilę razem, po czym całość Wiecie co, już się zmęczyłam. Nie będę jednak tych skórek od arbuza wyciągać ze śmietnika.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To gorące okazje z Intermarché. Jak kawa rozpuszczalna Jakobs 200 gramów, 24,89. A lody bracia Koral jak dawniej 0,9.

0: litra. 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. I po reklamie.
7: Esko.

0: muszę się pochwalić, bo Zalia do mnie napisała.
1: I co napisała?
0: Na koszulce wiadomość, dokładnie taką samą jak tytuł jej hitu, czyli Tylko kochaj mnie.
1: My ją kochamy, bo naprawdę dobrze gra i będzie więcej takich dobrych hitów.
0: Łukasz Duńczyk już się pojawił w Radiu SK, w studiu, co słychać, będzie wrzucał na luz razem z wami i widzę, że jesteś nad wyraz uśmiechnięty, więc to będzie dobra wrzutka
1: na
0: luz.
1: To jest kolejny dzień, kiedy w pracy się można schłodzić, więc muszę być uśmiechnięty.
0: Czy już pada? Chyba jeszcze nie. Ale prawdopodobnie w miejscach, w których możecie być, ten deszcz dzisiaj może do was dotrzeć, dlatego że są ostrzeżenia właśnie przed burzami, więc uważajcie na siebie. Podobnie ostrzeżenia przed upałami też są. Słyszymy się i jutro, a Łukasz Zduńczyk zostaje, gra dobre hity. Pergin, jak ktoś lubi, to się pojawi. To ten pan z internetu, który podbił wasze serca niedawno. Za chwilę w Radiu SK.

0: telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Postaw na konkretny zawód i wybierz szkołę policjalną ZDZ w Iławie. Kierunki: administracja, BHP, kosmetyczka, opiekunka dziecięca. A od września nowość: technik sterylizacji medycznej, opiekunka środowiskowa i asystent osoby niepełnosprawnej. Zdobywaj nowe kwalifikacje, wchodź pewnie na rynek pracy, działaj teraz. Kontakt: szkolailawa.pl lub 507 124 249. Zapraszam, Andrzej Kunka, dyrektor szkoły.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty z

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
3: Może się dzisiaj jeszcze trochę chmurzyć w Iławie i w okolicach, ale nadal temperatura bardzo wysoka, także pamiętajcie o piciu wody, chowaniu się w cieniu. Mogą nas odrobinę schłodzić przelotne deszcze, podobnie zresztą w nocy. Też przelotne.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
4: Eska. Eska.
5: W Radiu SK codziennie dostajecie od nas najlepsze propozycje na spędzanie wolnego czasu w wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. No i fani motoryzacji będą mieli co robić w ten weekend. Przed nami Speedland Festival w Krośnie. Będzie można na przykład obserwować doświadczonych drifterów. W akcji będą też pokazy kaskaderskie, przejażdżki Monster Truckiem i wystawy samochodów. I będzie też coś, co my w Radiu SK lubimy najbardziej, czyli koncerty. Na Speedland Festivalu zagra m.in. Gips, OSTR czy Tymek. Ta impreza potrwa w sobotę i niedzielę, ale Warszawa też kusi. Tam z kolei zawita festiwal Erste Letnie Brzmienie. Na scenie sporo gwiazd polskiej muzyki. Jutro zagra na przykład Vito Bambino, Natalia Schroeder czy Julia Wieniawa. A w sobotę na scenie Kaśka Sochacka-Mrozów czy Ewa Farna. Przypomnijmy, w kwietniu przyszłego roku Ewa Farna zagra dwa koncerty na warszawskim Torwarze. A to z okazji 20-lecia swojej kariery.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Jest śledztwo po śmierci dwóch 13-latków w Wielkopolsce. Chłopcy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
7: Trwają obecnie czynności procesowe w tej sprawie. Przesłuchiwani są świadkowie.
6: Relacjonuje Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Dzieci były pod wodą 40 minut. Reanimacja chłopców trwała godzinę. Niestety ich życia nie udało się uratować. Sekcja zwłok 13-latków odbędzie się w poniedziałek. Grozi mu 10 lat więzienia. Traktorzysta z Pomorza z zarzutami. Mężczyzna odpowie za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym w Czarlinie. 67-latek wjechał na tory i doprowadził do zderzenia naczepy z pociągiem. Nikt nie został ranny. Kolejne 4 polskie kluby powalczą o europejskie puchary. Teoretycznie najłatwiejsze zadanie stoi przed piłkarzami Lecha Poznań. Ci zmierzą się z mistrzem Wysp Owczych, drużyną Klaksvik. To o 19:00. O tej samej godzinie Raków podejmie u siebie Hammarby. O 18:00 Jagiellonia zagra z Rangersami, a o 20:00 GKS Katowice zmierzy się na wyjeździe z Hapoelem Tel Awiw.
8: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
8: Rzuć na luz!
9: W Radiu SK.
5: A tu pani lektorka bardzo dobrze mówi, to jest ten moment, już można zacząć wrzucać na luz, bo to minuta po godzinie 14. Słuchajcie, naprawdę niewiele nam brakuje. To już jest ostatnia prosta, już siłą rozpędu dojedziemy do weekendu. To ostatnie popołudnie przed piątkiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie!
10: Na czasie!
5: Teraz dosłuchajcie tak, możemy pójść na przerwę obiadową, potem się jakoś pokręcimy po korytarzach w pracy, żeby szef nie widział, że niby się obijamy, no i jakoś to zleci, a SK gra rozluźniające hity na czasie, a nader już teraz.

0: Lady Gaga i jej hit zawsze na czasie na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 14. A ostatnia noc, słuchajcie, właśnie przeszła do historii. Za nami najcieplejsza noc w historii pomiarów w naszym kraju. Padł historyczny rekord. Była najwyższa temperatura minimalna w nocy, jakkolwiek to brzmi. Rekord padł we wsi Rozdziele w województwie małopolskim. W nocy minimalna temperatura wyniosła, słuchajcie, 28,4 stopnie. Słuchajcie, to jest taka temperatura, że nieważne jak, czy zaśniemy z otwartymi oknami, i tak sypialni się przewietrzyć nie da, i tak będzie nam gorąco. Ale co ciekawe, ludzki organizm jest niesamowity, bo mimo że jest nam gorąco w tym upale i ledwo wytrzymujemy, to i tak większość z nas nie potrafi zasnąć bez kołdry. Zawsze część ciała musi być przykryta, albo przynajmniej się z tą kołdrą stykać. Na ochłodę za chwilę hymn męskiego grania w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
6: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
11: Pewnie.
10: Serio? A gdzie?
11: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
17: Yes, of course.

0: przy tym kawałku można poczuć ulgę. Dobry do odpoczynku w cieniu albo w klimatyzowanym budynku. Dawid Kwiatkowski i Margaret odpoczywają razem z nami w upalne wakacyjne popołudnie i wrzucają na luz w Radiu SK. A ja właśnie znalazłem ranking najszczęśliwszych miast świata. Numer 3 Guadalajara w Meksyku, numer 2 Panama City w Panamie, a tym najszczęśliwszym miastem świata zostało Bath w Wielkiej Brytanii, ale co ciekawe polskie miasto Kraków też wysoko, bo na miejscu 5. Więc słuchajcie, teraz chcę zbadać wasz poziom szczęścia. Jak oceniacie wasze szczęście w tym momencie w czwartkowe popołudnie w skali od 1 do 10? Może jest 10 na 10, bo właśnie skończyliście pracę, pakujecie się na wakacje i jutro ruszacie? Może 8 na 10, bo co prawda urlopu nie ma, ale za 24 minuty o 15 kończycie pracę i wtedy będzie fajnie. A może 11, bo dzieci u babci na wakacjach. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i oczywiście gram 10 na 10. Za chwilę m.in. Måneskin.
1: Więcej,
2: więcej,
1: jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty i przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Olej rzepakowy Olala 3 litry 12,98, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
21: I po reklamie.

0: No i tak się właśnie wrzuca na luz. Z hitami na czasie my już się powoli na weekend nastrajamy. Cameron Whitcomb z nowością na antenie Radia SK, a wy oceniacie poziom waszego czwartkowego szczęścia. No i u Gosi jest chyba dyszka.
1: No wspaniały dzień. Właśnie wypuścili nas wcześniej z pracy. Jutro ostatni dzień pracy, a potem urlop. Czy może być lepiej?
0: No, będzie jeszcze tylko troszkę lepiej, jeśli się okaże, że twojego faceta jeszcze wcześniej z pracy wypuścili i już czeka na ciebie z obiadem. A jak u was ten poziom szczęścia w czwartkowe popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a u nas za chwilę newsy. SK.

0: Reklama. Euro na wszystko cię stać.
1: Eurorama ten masz, kupuj. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
12: No i co tam panie i pani dzisiaj na niebie, w Iławie i w okolicach? No różnie bywa, bo troszeczkę się chmurzy momentami, dużo ciepła nadal, więc pamiętajcie o piciu wody. Może trochę pogrzmieć, może przelotnie popadać. Temperatury nam to bardzo nie obniży.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
13: Minęła 15, Agata Chruściak, zapraszam. Nieruchomość, środki na koncie i wynagrodzenie. Prokuratura zabezpieczyła majątek byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Eś. Chodzi o śledztwo dotyczące finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy przez Polską Fundację Narodową, której był wiceprezesem. Identycznie jest z innym podejrzanym. Prokuratura zabezpieczyła też majątek byłego prezesa Fundacji Cezarego J.
14: Poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na kwotę 2 milionów złotych,
13: tłumaczy Dorota Sokołowska-Mach z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Obaj są podejrzani też o nielegalne finansowanie partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. W tym samym śledztwie prokurator nałożył karę 3000 zł na byłą premier Beatę Szydło. To za pięciokrotne niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Kłęby czarnego dymu widać z kilku

0: kilometrów. W ogniu stanęło poddasze budynku w Żelechowie pod Garwolinem. Udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
1: W tym momencie nie ma już zagrożenia, trwają prace dogaszania, prace rozbiórkowe, pożar mamy opanowany.
0: Relacjonuje Piotr Filipek ze straży w Garwolinie. W akcji w kulminacyjnym momencie brało udział ponad 20 jednostek strażaków. Szokujący widok w Piotrkowie Trybunalskim. Na jednym z kąpielisk kobieta pływała z dwoma pytonami królewskimi. Policję wezwał jeden z plażowiczów. Okazało się, że węże nie były zarejestrowane, a właścicielce grozi teraz kara aresztu albo grzywny.
2: Rzuć na luz!
3: I co, Agata, chyba pozdrawiamy twojego męża, co? Który szuka teraz noclegów
0: na wakacje. Nie szuka, rozliczymy go jutro.
3: Szukanie noclegów to jest prawdziwy test w związku, żeby obie strony zaakceptowały. Ale życzmy sobie takich obowiązków na dzisiaj. Do szukania noclegów SK ma dobrą playlistę. Bledka już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran wrzucają razem z nami na luz w Radiu SK. Pytałem wcześniej o poziom waszego czwartkowego szczęścia. No i słuchajcie, namierzyłem gościa, dla którego ten czwartek jest 12 na 10 albo i więcej. To nasz słuchacz Oliwier, który zgarnął eskowego kampera na przedłużony weekend. Oliwier ostatnio zaliczył pracę licencjacką na czwórkę i tak w ramach nagrody zabiera dziewczynę, kolegów i rusza eskowym kamperem. Dokąd?
1: Wydaje mi się, że w Bieszczady raczej pojedziemy.
2: Zgarniasz od eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Dziękuję, pięknie, Jezu. Ale fajnie, to bardzo mi to przyda, dziękuję.
2: I nad morze.
3: Siadamy, jedziemy.
0: A jak kamper wygląda w środku i jak ta ekipa wygląda, która już wsiadła do eskowego kampera i pędzi w góry, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie.
4: Radio SK. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz z

0: A 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: I po reklamie.

0: Radiu SK grają najlepsze wakacyjne hity na czasie. DJ Snake i J Balvin, a teraz czas na kolejny, tylko że nowiutki.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie podrzucamy wam najlepsze nowości, które po prostu musicie posłuchać i ten numer śmiało możecie pakować ze sobą do walizki i jechać z nim na wakacje, bo to nowość od amerykańskiej artystki, która się nazywa Dasha. Zrobiła mega wakacyjny kawałek, przy którym autentycznie teraz poczujemy się jak na dzikim zachodzie. I teraz samochód zamienia się w konia. Poczujcie, jakbyście teraz tym koniem jechali z taką kowbojską czapką jak Dasha w teledysku. Memo, już teraz w Radiu SK.

0: przy tym numerze. Można zwolnić, można się odstresować i tak się powoli toczyć w popołudniowym korku, w drodze do domu po pracy. One Tea i Cool Tea w Radiu SK Hit zawsze na czasie. A Cristiano Ronaldo, słuchajcie, pochwalił się swoimi zabawkami. Wrzucił zdjęcie z garażu, a na tym zdjęciu widać kilkanaście luksusowych samochodów za grube miliony złotych. I w przeliczeniu na złotówki wszystkie samochody Cristiano Ronaldo są podobno warte ponad 110 milionów. Także słuchajcie, niezłą ma gablotę w garażu. Myślę, że taką kolekcję ciężko nawet w grze komputerowej uzbierać. Ale słuchajcie, nie mamy czego zazdrościć Cristiano Ronaldo, bo pomyślcie, ile on musi mieć roboty, jak każdemu z tych aut kończy się przegląd na przykład. A jak albo jak trzeba opony na zimowe zmienić. Chociaż z drugiej strony jego żona ma pewnie auto do każdej sukienki.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie, naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach.

0: i ława Aleja Jana Pawła II 1B. Zapraszamy!
1: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
4: I po reklamie.

0: przepiękny głos. Można się przy niej rozmarzyć. Sienna Spyro w Radiu SK. Sprawdźcie, czy wam się światło na zielono nie zmieniło. A bardzo dużo pięknych głosów, światowych gwiazd będzie już niedługo w Budapeszcie na Sziget Festiwalu. Tam zagra Sombr, Zara Larsson, 21 Pilots, Luis Capaldi i wielu, wielu innych. I SK was tam wysyła na tę imprezę. Możecie to przeżyć razem z nami i to za darmochę. SK ma dla was podwójne karnety na Sziget Festiwal z miejscem na polu namiotowym i jeszcze 2000 zł kieszonkowego dokładamy, żebyście mogli sobie Budapeszt bez ograniczeń pozwiedzać. Jeśli chcecie się wybrać i przeżyć coś takiego z Eską, odpalajcie Eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie, a ja po 16 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
4: Pewnie.
3: Serio? A gdzie?
4: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: Weekend zbliża się coraz większymi krokami. Pogoda będzie stabilna, ma nie padać, no może troszeczkę pokropi w niedzielę z rana. Nie będzie wielkich upałów, takie zwykłe polskie lato. A najbliższa nocka bardzo gorąca.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Śmiertelny wypadek i zablokowana trasa w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, a dwie ranne trafiły do szpitala po zderzeniu busa i ciężarówki. To na Krajowej 74 w miejscowości Łagów. Na miejsce wysłano 5 zastępów strażaków i śmigłowiec ratunkowy. Trwa akcja służb. Na miejscu tworzą się korki. Właścicieli nowych stacji i instalacji fotowoltaicznych czekają zmiany. Ministerstwo Rozwoju i Technologii kończy pracę nad rozporządzeniem, które ureguluje zasady m.in. instalowania urządzeń. Projekt wprowadza szereg wymogów technicznych dotyczących lokalizacji, montażu czy wentylacji, a chodzi m.in. o specjalny wyłącznik awaryjnej instalacji czy oznakowanie budynków z panelami. Polskie zespoły powalczą dziś o awans do kolejnych rund w europejskich pucharach. W eliminacjach do Ligi Konferencji zagrają Raków Częstochowa i GKS Katowice. Zmagania w Lidze Europy rozpoczyna Jagiellonia Białystok, którą czeka starcie ze szkockim Rangers FC, mówi trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.
10: No Rangers to jest ogromny klub. Bardzo wymagający przeciwnik. Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy się spodziewać zespołu, który się świetnie będzie czuł w bezpośrednich pojedynkach.
9: A pojedynek w Białymstoku już za 2 godziny.
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: Radio SK.
13: I jeszcze jedna informacja do naszego serwisu informacyjnego. Ja muszę to dorzucić. Czwartek już jest prawdopodobnie zaliczony, już 2 po 16, jeszcze tylko piątek pracujący nam w tym tygodniu został i weekend. Wrzucamy na luz w Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: kojące dzwonki w upalne popołudnie. Tego nam trzeba. Age w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, a razem ze mną teraz Karolina, która się niczego nie spodziewa i nie wie, dlaczego SK teraz do niej zadzwoniła. Cześć Karolina.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Mam numer od bliskiej ci osoby, która zdradziła mi, że ty bardzo lubisz Zarę Larsson. Czy to się zgadza?
1: Zgadza się zdecydowanie.
0: A byłaś kiedyś na jej koncercie?
1: Tak, na Openerze i mega vibe.
0: Jest ogień.
1: Bawiłam się tak.
0: Ta dziewczyna jest naprawdę w niesamowitej formie, ale ta osoba mi też zdradziła, że ty masz naprawdę wielkie serce, bo ty miałaś odłożone pieniądze na wakacje i zamiast wydać je na wakacje, to ty pomogłaś siostrze opłacić studia.
1: Tajlandia może chwilę poczekać, wow. A siostrę mam w sumie młodszą tylko jedną, więc to czuję się odpowiedzialna za nią, jakby nie było.
0: Słuchajcie, tak brzmi najlepsza siostra na świecie. Karolina, twoja siostra Alicja jest tutaj razem ze mną. Halo Alicja, jesteś?
2: Halo, cześć!
0: Czy ty słyszałaś, Alicja, jak ona cię teraz pochwaliła przy wszystkich?
2: Tak, no ale słuchajcie, naprawdę, moja siostra to jest anioł, ona ma wielkie serce i zawsze mogę na nią liczyć, dlatego tak bardzo mnie ucieszyła, że po pierwsze pomogła mi

0: opłacie raty za studia. A po drugie, no tak jak zresztą napisałam w zgłoszeniu, chciałabym się jej jakoś odwdzięczyć. No i co, no SK, pomożesz?
1: Karolina, masz najlepszą siostrę na świecie, bo Alicja właśnie teraz robi ci niespodziankę. Dziewczyny, dostajecie podwójny karnet na Sziget Festival w Budapeszcie z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł kieszonkowego.
2: O Boże.
0: Ej, wiecie, popłakałam się aż.
2: Bardzo dziękuję.
0: Z Karoliną będę się widziała za jakąś godzinę. Karolina, usmażyłam ci pancake'i i po prostu będziemy świętować.
2: Dziękuję.
1: Dobrej zabawy, dziewczyny.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: To słuchajcie, zanim się spotkacie, to posłuchajcie razem Zary Larsson, która już za chwilę zagra na antenie Eski, a potem ją zobaczycie na Sziget Festiwalu. Trzymajcie się, dziewczyny. Cześć.
2: Dzięki. Pa.
3: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie napój niegazowany Hortex, różne rodzaje, butelka 1,75 litra, kup jedną, druga gratis. A lody bracia Koral, różne rodzaje, opakowanie 900 ml, 11,99 z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę. Kaufland.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biebronie.

0: zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
1: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radiu SK dodaje nam sił na ostatniej prostej tego tygodnia, bo to już za 22 minuty 17 w czwartek wrzucamy razem na luz. A tymczasem, słuchajcie, padł rekord Guinnessa. Poznaliśmy najmłodszego profesora w historii świata. Został nim Amerykanin, który, słuchajcie, otrzymał tytuł profesorski na uczelni w wieku 18 lat i 346 dni. Tak, to jest ten jeden kolega z klasy, którego każdy z nas miał, który zawsze miał piątki na sprawdzianach i nigdy nie dawał ściągać. Taki typowy syn koleżanki naszej mamy z pracy, prawda? No ale i tak szacun, bo jedyną wyższą szkołę, jaką niektórzy z nas mieli ukończoną w jego wieku, w wieku 18 lat, to była Wyższa Szkoła Robienia Hałasu w opisie na Facebooku.
1: To promocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo Vegas Seagulls
2: to coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Stomp, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i
4: jedź na Seagulls z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody.

0: 20% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
4: Nauczyłeś się zawodu w branżówce pierwszego stopnia? Gratulacje! U nas nauczysz się nim mądrze zarządzać. Zdobędziesz tytuł technika i zdasz maturę. Jedyna w powiecie iławskim dwuletnia zaoczna branżowa szkoła drugiego stopnia aż w 14 zawodach. Pomyśl zawodowo o przyszłości i kontynuuj naukę u nas. Centrum Edukacji ZDZ w Iławie, Grunwaldzka 13, kontakt szkolailawa.pl. Ewa Kołodziejczak, dyrektor szkoły.
5: I po reklamie.

0: Ale się miło zrobiło. Tak się właśnie wrzuca na luz z hitami na czasie Sadak w Radiu SK i to się za chwilę, słuchajcie, wydarzy. Nastąpi ten moment, na który czekaliśmy, 17 w czwartek. To już za nieco ponad 5 minut. No właśnie, dajcie znać w głosówkach na Messengerze Radia SK, co dla was oznacza godzina 17. Może to oznacza, że wyjdziecie z pracy i wsiądziecie do piekarnika zwanego samochodem i pojedziecie do domu. Może na 17 jesteście na paznokcie umówieni albo na trening na siłce. A może nie istnieje dla was coś takiego jak godzina 17. Czasu nie liczycie, bo jesteście na urlopie. Dajcie znać, co się w waszym życiu wydarzy dzisiaj po godzinie 17 i dlaczego się tak ogólnie cieszycie, że już mamy czwartkowe popołudnie. Nagrywajcie się, a ja wam dobrze zagram. Będzie wakacyjny hicior Michiko od Jasona Derulo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
8: O tej porze jest kilka takich miejsc w Iławie, gdzie lepiej się samochodem nie zapędzać. Mam tu na myśli głównie aleję Jana Pawła II, która z obu stron jest zakorkowana.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
1: O tej porze jest kilka takich miejsc w Iławie, gdzie lepiej się samochodem nie zapędzać. Mam tu na myśli głównie Aleję Jana Pawła II, która z obu stron jest zakorkowana.

0: Ati fuczyło, to jest SK Summer City, można się już powoli pakować. Na przykład do Płocka, bo w ten weekend warto się tam wybrać na płocki piknik lotniczy. Będzie się działo, będą samoloty historyczne, będą też te najszybsze i największe, a poza tym będą m.in. pokazy akrobacyjne, czy na przykład przeloty balonów. Wpadajcie i oglądajcie, jeżeli jednak chcecie wpaść i słuchać, to zajrzyjcie do Szczecina. 14-15 sierpnia, Wały Chrobrego, tam m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Janusz Walczuk, Blacha 2115, Kini Zimmer czy Jangla Osia, to wszystko za darmo. Tak samo jak w Kraśniku, 15-16 sierpnia, stadion Mosir przy Oboźnej, tam Eryk Moczko, Paktofonika Orkiestra i zespół T-Love.
1: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Debata, występ artystyczny i przemówienie prezydenta. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za pół godziny ruszy specjalne wydarzenie z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Na miejscu jest już Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry. Kolejka do wejścia na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ma kilkadziesiąt metrów. Ustawili się w niej oczywiście zwolennicy Karola Nawrockiego. To osoby, które w zeszłym roku na niego głosowały. Jak zapewniają, nie żałują tego oddanego głosu.
4: Ten rok wydaje mi się, że pokazał, że pan prezydent spełnia to, co obiecał.
5: Daje radę. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony prezydenturą pana Nawrockiego.
3: Za niespełna pół godziny debata publicystów, potem krótki występ artystyczny, a następnie główny punkt programu, czyli przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Odpowie za katastrofę w ruchu lądowym 67-letni traktorzysta z zarzutami. Mężczyzna miał zignorować czerwone światło i wjechać na tory. Był pijany. Traktor zderzył się ze składem na przejeździe kolejowym w pomorskim Czarlinie.
6: Kierując zestawem drogowym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
2: Dlatego pociąg uderzył w przyczepę, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Tłumy w Tatrach, ruch w górach jest tak duży, że na szlakach tworzą się korki, mówi Tomasz Zając z TPN.
7: Tworzą nam się kolejki do kas biletowych, na parkingach.
8: Odpowiednio wcześniej wychodźmy, kiedy ten ruch jest zdecydowanie mniejszy, a jeśli nie możemy, no to po prostu pójdźmy w inne miejsce.
2: Dodaje Łukasz Zubek, ratownik TOPR. Jutro w górach ma być burzowo. Ratownicy apelują do turystów o uważne śledzenie prognoz.
9: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
11: I już po 17, więc jadę z synem nad jezioro, tak mówi Ania. Sylwia z kolei pędzi teraz na trening na siłownię. A wy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co dzisiaj zrobicie po 17? A SK wam przy tych planach dobrze zagra. Bardzo wakacyjnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: wakacyjny. Hit zawsze na czasie i się można bujać. Jadąc z zimnym łokciem w korku w drodze do domu, Lerek Innowator w Radiu SK. 17 minut po 17. Już po 17, więc no właśnie, więc co? Nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK w tej sprawie. No i teraz dzieją się wszelkie zabiegi upiększające. Iza mówi, że na 17.15 miała do fryzjera. Julia obrała podobny kierunek.
1: Wybieram się na laminację rzęs. Także przyjemne będzie to zabieg. Trochę sobie poleżę z zamkniętymi oczami. No kurczę, czego chcieć więcej. To prawie popołudniowa drzemka, tylko przy okazji wszystko się robi wokół ciebie.
0: Jakby jeszcze tam obiadek podawali, to już by był pełny pakiet. No ale cóż, niczego chcieć więcej. Julia ma teraz spa, a jej facet ma po prostu wolne. Konsoleta pewnie tam, znaczy konsola do gier pewnie tam nie stygnie. I ma całą kanapę dla siebie.

0: Sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

No hej, Natalia z tej strony. A ja dzisiaj po 17 razem z synem niezmiennie od godziny 10 oplatujemy płot mojej siostry. Także niektórzy w spa, a niektórzy robią.

0: i włączamy tryb oszczędzania energii w leniwe wakacyjne popołudnie. Gorąca nowość od ekipy Swedish House Mafia. A wszystkie hity, jak wiecie, zaczynają się w Esce. A co się u was w życiu wydarzy dzisiaj po godzinie 17? Tym się chwalicie w głosówkach na Messengerze Radia SK. No i Marta, słuchajcie, planuje być dobrą synową.
1: Może to mało prawdopodobne, ale jadę z dziećmi na działkę pozrywać dorodne, duże, czarne jeżyny dla mojej teściowej. Upalnego dnia, pozdrawiam.
0: A my już wiemy, co Marta kombinuje, prawda? Skoro weekend się zbliża, no to Marta pewnie liczy, że razem z tymi jeżynami wręczy też teściowej tych swoich pomocników przy zbieraniu. A jakby się teściowa przekupić nie dała, to w razie czego SK dorzuca też eskową koszulkę z napisem cześć i magazyn Radia SK. SK z ty.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz wesele, rodzinne przyjęcie albo firmowy event? Poznaj Pawie Oczko i Pióro w Tylicach obok Nowego Miasta Lubawskiego. Wybierz styl idealny dla siebie. Elegancki glamour w czerni i złocie lub klimatyczne boho w naszej nowej sali. Wyśmienita kuchnia, komfortowy hotel i obsługa, która zadba o każdy detal. Pawie Oczko i Pióro. Tylice 62. Wszystko w jednym miejscu. Zarezerwuj swój termin już dziś. Szczegóły na www.grupapawie.pl.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie!
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę! Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
9: Pewnie.
8: Serio? A gdzie?
9: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
10: I po reklamie.

0: I czuć w powietrzu, że się zbliża wakacyjny weekend. Sombry w Radiu SK. Do Radia SK zbliża się też Rafał Adamczak i wakacyjna imprezka. Hej!
1: W nawiązaniu do tego, co Sombr, chciałem powiedzieć, że jak wasze body is in ready, to do basenu można wskoczyć przy takim upale, to podobno wtedy trochę pomoże.
0: Ale słuchaj, jest osoba, której możemy teraz wszyscy zazdrościć, bo uwaga, Ania pod pewnym względem ma już weekend zaliczony. Ona już ma po prostu wakacje, ona ma luz, posłuchajcie.
2: Cześć SK, mam jeden dzień urlopu, a co więcej, właśnie skończyłam tak zwane sobotnie sprzątanie, a to oznacza 3 dni wolnego. Idę poleżeć, zasłużyłam.
0: Rafał, tutaj mam pytanie
1: się zgubiłem.
0: Natury filozoficznej. Skoro Ania w czwartek skończyła sobotnie sprzątanie i idzie poleżeć, to znaczy, że jej facet też może z nią poleżeć i odpocząć po tym wszystkim?
1: No, pod warunkiem, że facet Ani odpowie sobie na inne pytanie. Gdzie jest Ania? Bo w tej czasoprzestrzeni.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład telewizor LG 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. Taniej o 1500 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przedsiębiorstwo usług inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie poszukuje specjalistów branży budowlanej, jak również nawiąże współpracę z podwykonawcami. Istotne jest dla nas zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dyspozycyjność i uczciwość. Praca na terenie całej Polski. Oferujemy zatrudnienie w stabilnej firmie, pracę w zgranym zespole, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju. Zapewniamy odbieranie i odwożenie pracowników pod wskazany adres. Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby firmy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Andrzej Dzieniszewski w Iławie przy ulicy Ostruckiej 2 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 600 924 336.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Woszserwis Przemkar.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
11: Przed nami ciepła, jak na tę porę roku, nocka. Nad ranem

0: Może trochę pokropić. Jutro maksymalnie 24 stopnie, w sobotę około 23, a w niedzielę około 26 i wtedy już może też popadać. Pytacie, jak tam na ulicach? Chorki jakby trochę mniejsze.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Tyle dobrego się dzieje, że aż trudno wybrać. Mati Fuczyło, cześć, witajcie. I teraz wam albo pomogę, albo nawet utrudnię, bo naprawdę jest w czym wybierać. Ewentualnie można wybrać się wszędzie tam i to jest chyba najlepsza propozycja. Off Festival, ta impreza startuje już bardzo niedługo w Katowicach, od 7 do 9 sierpnia, więc to ten weekend wpadajcie, jeśli macie ochotę na bardzo dużo muzycznych brzmień i to z bardzo różnych kierunków muzycznych. Teraz jednak coś ukierunkowanego na elektronikę. Jeżeli lubicie właśnie tego typu brzmienia, to wpadnijcie na Sunset Square 2026, to 28 i 29 sierpnia Gdynia, tam zagrają elektroniczne gwiazdy i jeszcze męskie granie, przed nami kolejne koncerty, tym razem Kraków, a potem jeszcze Warszawa.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: No 18, Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw upał, potem nawałnica. Gradobicie wyrządziło sporo szkód w warmińsko-mazurskiem. Uszkodzonych jest 5 dachów, podtopione są posesje. 100 razy interweniowali strażacy. Zwolennicy Karola Nawrockiego świętują rocznicę jego zaprzysiężenia. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwa specjalne wydarzenie.
5: Jest prezent dla prezydenta?
6: Tak, żeby walczył o nas. To są rękawice.
4: A wszystko ma zwieńczyć przemówienie prezydenta.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
1: SK Sport News.
4: Bart Lemmen wygrał w Karpaczu 4. etap wyścigu Tour de Pologne. Tym samym Holender zdobył żółtą koszulkę lidera, a najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24. miejsce. Startuje mecz Jagiellonii Białystok ze szkockim Rangers FC w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zmierzy się z zespołem King Klaksvik z Wysp Owczych, a również o 19:00 w eliminacjach do Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z Hammarby, wicemistrzem Szwecji. Z kolei w eliminacjach Ligi Konferencji rywalem GKS Katowice będzie HPL Tel Awiw.
7: GKS Katowice pokazuje nie tylko w lidze, ale też ostatnie spotkanie z Liną, że ma mocną ławkę. I to daje dużo optymizmu.
4: Mówi Tomasz Sokołowski, ekspert i były piłkarz Legii, a ten mecz o 20:00.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Impreza.
8: Najważniejsze, że czwartek, bo to już tak, wiecie, jutro, tylko jeszcze jakoś tam w tej pracy musimy dać radę, trochę pościemniać, a weekend już na wyciągnięcie ręki. To będzie fajny czwartkowy, wakacyjny wieczór. Rafał Adamczak, witajcie. Muzycznie zaczyna Dawid Porsiadło.

to Gips i Kukon, ty masz. Tak nazywa się ten numer i taki hit na czasie gramy wam na lato w Radiu SK, bo to jest wakacyjna imprezka i kolejny fajny wakacyjny letni wieczór, czwartkowy 12 po godzinie 18. Ale dzisiaj tak sobie pomyślałem w tej naszej imprezce, mimo tego, że hity będą oczywiście radosne i skoczne i pod nóżkę i takie do podśpiewywania czasami, to poruszymy historie mroczne i zrobimy sobie takie małe wakacje z duchami, no bo przecież każdy z nas kiedyś pewnie był na koloniach, gdzie przy ognisku opowiadało się takie historie, że potem strach było wyjść z namiotu albo z pokoju, albo przejść się na przykład przez wieś, gdzie się jeździło na wakacje do babci albo do kuzyna, tak? I ten kuzyn, prawda? Z latarką pod kołdrą. No właśnie. Czy podczas wakacji przeżyliście coś, czego na przykład do dzisiaj nie umiecie wyjaśnić? Jakieś zjawisko, jakaś przygoda? Czy mieliście albo słyszeliście takie historie, legendy, które od zawsze się opowiadało i których za dzieciaka się, no mówiąc wprost, trochę baliście? Opowiedzcie nam wszystkim te sytuacje i zróbmy sobie właśnie takie wakacje z duchami. Na SMS-y czekam pod 664 402 302, a na głosówki niezmiennie na naszym eskowym messengerze. I tak jak obiecałem, jeżeli chodzi o hity na czasie wakacyjne, to będzie tak skocznie i radośnie, niezmiennie, żeby strasznie do końca nie było. Teraz już Katy Perry w Radiu SK.

0: na lato, hity na czasie w Radiu SK, to jest imprezka Temper City Self Hour, a dzisiaj zrobiliśmy sobie wakacje z duchami, czyli mroczne historie z dzieciństwa, którymi albo ktoś nas straszył, albo nam opowiadał, albo sami ich doświadczyliśmy. I proszę bardzo, wpadł pierwszy SMS straszny od Waldka. Napisał tak: siema SK, jak byłem mały, pojechaliśmy z rodzicami pod namiot nad jezioro. No i w nocy obudziło mnie dziwne stukanie i tak jakby szeptanie obok namiotu. No i byłem pewien, że to, wiadomo, jakiś duch z lasu. Schowałem się do śpiwora, bałem się oddychać, a rano okazało się, że ten upiór to krowa, która czmychnęła z pobliskiego gospodarstwa. No tak, moi drodzy, rzeczywiście to jest, jak jesteśmy dzieciakami, każdy szelest, każdy dziwny dźwięk w nocy, szczególnie to duch, ale jak już jesteśmy starsi, to i słyszymy dziwny dźwięk, szczególnie w nocy, to co je myślimy radośnie. Oho! I oczywiście pod tym oho, każdy myśli swoje.
1: Reklama. Magia opanowuje Big Ostro.

0: Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostróda, ulica Górka 16.
1: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
11: Yes, of course.

0: 20 minut do godziny 19 pozostało tak odnośnie tego numeru.
1: Ale urwał! Ale to było dobre!
0: A to było If You Don't Know My Name, David Tavare. Wakacje, czuć? I to takie fajne wakacje wam tutaj robimy i sobie razem robimy. To jest Teska i wakacyjna imprezka i na lato takie właśnie hity na czasie dla was mamy. Ale wracając do tych wakacji z duchami, które sobie dzisiaj wieczorem organizujemy i tego, co nas za dzieciaka w wakacje czasami straszyło i też jakie legendy nam opowiadano, że te wakacje nabierały dreszczyku, no to właśnie możecie mi to podsyłać głosówkami na naszym messengerze eskowym, ewentualnie SMS-em pod 664-402-302. No i jest głosówka od Pauliny.
2: Pamiętam, jak byłam mała i mama mnie usypiała, to zawsze prosiłam mamę, żeby ściągła sztuczną szczękę, a później nie mogłam zasnąć. I to było tak straszne, bałam się, że ja też stracę te zęby.
0: Mamo, mamo, dlaczego masz takie duże zęby?
3: Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych

0: zdarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

Od 24 sierpnia Top of the Top Sopot Festival. Wydarzenie muzyczne, kolejny festiwal tegorocznych wakacji, na którym my, SK, razem z wami będziemy i tam też będzie z nami Zalia, która wystąpi. U nas w wakacyjnej imprezce w Radiu SK teraz wystąpiła ze swoją najnowszą propozycją. Ten utwór nazywa się Tylko kochaj mnie. Za 4 minuty będzie 19.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
5: He's psycho.
4: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
6: Hello?
4: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK rozkręca najlepszą wakacyjną imprezkę. Już jutro widzimy się w Złotoryi. Tam zatrzyma się nasza SK-owa letnia trasa koncertowa SK Music Tour. I jutro na scenie Mister Polska, którego możecie kojarzyć z hitu Złote Tarasy, a także Kubańczyk. W sobotę w Złotoryi zagra z kolei Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncert jest darmowy, a za tydzień SK Music Tour przenosi się do Szczecina. I tam zagrają Oskar Sims, Dawid Kwiatkowski, Jan Kloosia i Janusz Walczuk.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
11: Ale w naszej wakacyjnej imprezce zagramy kolejne wakacyjne hity na czasie na lato. I będzie Shakira i Burna Boy, Daj Daj na początek, potem Samach, potem Excellent Bond, czyli rozpędzimy się oczywiście. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry wieczór, witajcie.

0: Odnośnie tych strachów wakacyjnych różnych i wakacji z duchami, to dla jednych na pewno największym i przerażającą wakacyjną rzeczą było to, że wakacje się w końcu skończą. No i trudno nie przyznać racji. Dawid Podsiadło za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to jest taka nówka sztuka, którą zagraliśmy wam premierowo w Radiu SK i która się rozkręca i która zdobywa nasze serca, dusze, umysły, wszystko zdobywa, bo to jest dobry numer. Jak lubicie zmysłowe tańce, takie gorące, trochę latino, to bardzo proszę, Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Tel Vido, la la. Tak nazywa się ten numer, śmiało można zrobić głośniej, śmiało. No proszę się nie krępować.

0: Założę się, że jak was ten numer teraz dopadł na siłce, to tam dobrze było wyciskane, co? Dobre tempo było narzucone. Pergin i Sama w Radiu SK, naszej wakacyjnej imprezy za nami, a wracając do wakacji z duchami i tych strasznych historii, które nas straszyły za dzieciaka i których trochę może czasami nie rozumieliśmy, ale przeżywaliśmy. A tu przyszedł SMS anonimowy, ale takiej treści. Babcia mnie straszyła, że mam nie chodzić na sąsiednie osiedle, bo tam mieszka Hitler. Tylko wtedy nie wiedziałem, kto to jest, ale i tak się bałem. No i takie to efekty, takie wspomnienia niestety tutaj słuchaczowi pozostały. Jeszcze SMS od Tomka, tak już kończąc tematykę tych strasznych historii wakacji z duchami. Ja pamiętam z dzieciństwa, tak pisze Tomek, opowieści, które dopiero w dorosłym życiu stały się straszne, a mianowicie będziesz musiał pracować, wstawać o 4 rano, tyrać po 8 godzin aż do śmierci. No i to jest dopiero scenariusz na porządny horror. A przy okazji, Tomku, to życie, mój drogi, życie!
1: Promocja. Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagull
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności. Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
2: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
2: jedź na Seagull z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
6: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Fur, Ferry Corsten, Mazzo, Matame.
7: Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl.
6: Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących przeciwdziałania grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia gryczy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
3: SK.

Pytanie do tych, którzy urlopu nie mają, bo już są po albo jeszcze cały czas na niego czekają. A to kto już się po pracy wyciągnął wygodnie na swojej ukochanej kanapie, no? Komu teraz trochę kąciki ust poszły do góry, że to właśnie ten moment, że jest fajnie? Ja to wszystko widzę i bardzo się cieszę. Cieszę się waszym szczęściem razem z wami, ale słuchajcie, jeżeli właśnie jeszcze jesteście przed urlopem, a planów nie macie, jakoś tak nie wiecie z kim, co, gdzie, jak, to może udowodnię wam po raz kolejny, że jak trzymacie zeskę, to wam to na dobre może wyjść, bo jeszcze jutro, a zdradzę, że stanie się to jutro

po godzinie 13, jakby co ja wam nie mówiłem, oddamy komuś z was podwójny wyjazd na Sziget Festival. To Węgry, to Budapeszt, tam to wydarzenie od 11 sierpnia. I co wam dajemy? No podwójny karnet to na pewno też miejsce na polu namiotowym i na pewno jeszcze dorzucimy 2000 zł kieszonkowego. Ładnie, co? No to może już się plany pojawiły, ale nie, no, pojawią się jak wy to wygracie. Żeby to było jednak możliwe, to się powinniście zgłosić, czyli podnieść rękę. Ja chcę. A zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej jabce. Teraz Ed Sheeran i Azizam w naszej wakacyjnej imprezie w Radiu SK, tak pod to wieczorne odprężanie, a później będzie Rihanna, nie sama, bo z JMZ.

Słuchajcie, właśnie, jak jedziecie na wakacje swoim samochodem, jesteście kierowcą, prawda? I macie pasażera obok, to lubicie, jak ten pasażer kręci wam tam przy radiu, majstruje klimą, tam ten nawiewy wam przestawia i w ogóle co chwilę coś dotyka i... Mój syn na przykład mi w ramach dowcipu podgrzewanie stołków włączył w dość upalnym momencie naszych wakacji, naszej podróży. O, o, o, takie śmieszne. Ktokolwiek ze mną kiedykolwiek podróżował, to wie, jak ja mam zdanie na ten temat, ale jak to jest u was? Czy wy to tolerujecie i znosicie? Ciekaw jestem. Dajcie znać w wolnej chwili. Alex Warren i Passenger w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezie. 5 minut i będzie 20.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas, Bałagane, Major SPZ. Bilety na bdffestival.pl.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Eli and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame.
6: Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl.
5: Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.
1: Eska. Eska. Summer. I wielkie wydarzenia też mogą być ciekawe, dlatego teraz zapraszam Was do Jeżwałdu na boisko. To będzie wielki dzień pszczół w Jeżwałdzie. Sobota o godzinie 10. Będzie można zbudować domek dla owadów, wykonać przypinkę owadową i porozmawiać o tym, dlaczego pszczoły, trzmiele i dzikie zapylacze są tak ważne dla przyrody. Będzie spotkanie z pszczelarzem, stoiska edukacyjne, rękodzieło, strefa gastronomiczna. To w sobotę. A, jeszcze konkurs na najlepsze przebranie za pszczołę. Na 13 sierpnia, czyli czwartek, na Wyspie Młyńskiej zaprasza Fabryka Inicjatyw Obywatelskich. To będzie kolejna edycja mikrofonu dla każdego. Każdy może przyjść, coś opowiedzieć, zaśpiewać, wyrecytować. Między 18 a 20. Ciekawostka w Matytach. 15 sierpnia wystąpi tam Violetta Villas, a raczej będzie to monodram Marcela Ulewicza. Inspirowany życiem i twórczością Violetty.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: muzyką się żyje.
1: Jutro i w sobotę Kraków będzie żył polską muzyką. Tam zatrzyma się męskie granie. Jutro na scenie pojawią się między innymi bracia Kacperczyk, a także Wiktor Dyduła. W sobotę zagra Igor Herbut, Zawia i Vito Bambino, czyli autorzy hitu Nareszcie, który doskonale znacie z anteny Radia SK. W ogóle Wiktor Dyduła oczywiście też, mam nadzieję, kojarzy wam się bardzo fajnie hitowo i wakacyjnie, podobnie jak bracia Kacperczyk, więc mam nadzieję, że kto będzie na męskim graniu w Krakowie, ten fajnie to wszystko przeżyje i fajne wspomnienia będzie zabierał potem do domu na wynos. A w przyszłym tygodniu czeka nas święto K-popu. Takiej imprezy jeszcze u nas nie było. Na scenie pojawią się gwiazdy, które zna cały świat. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Expose. Wystąpi m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. To w Parku Śląskim w Chorzowie 15 i 16 sierpnia. Warto słuchać Eski i obserwować nasze media społecznościowe, bo będziemy mieć dla was bilety. I takie będą do zgarnięcia chociażby w przyszłym tygodniu właśnie w naszej wakacyjnej imprezce.
2: Imprezka.
1: O Wiktorze Dydule mówiliśmy, to teraz inny Wiktor, bo tych ci u nas dostatek. Wiktor Waligura otworzy tę godzinę naszego wakacyjnego imprezkowania. Cztery pory roku, a potem będzie Dua Lipa. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

0: Dobre to jest, prawda? I zawsze na czasie. Jim Class Heroes, Cupid's Chokehold. No to po takiej klasyce teraz w Radiu SK w naszej wakacyjnej imprezce pora na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to będzie duet Matame, czyli włoski duet Matteo i Amedeo Giovannelli, dwaj bracia, którzy zaprosili tutaj do współpracy gościa, który ukrywa się pod pseudonimem Bon, a to jest Christopher Fogelmark. No i co oni stworzyli? Stworzyli numer, który zatytułowany jest Follow. Ten kawałek tak naprawdę przez ostatni rok krążył po różnego rodzaju festiwalach jako absolutnie nieoficjalny numer. Fani domagali się wydania oficjalnego, no i się doczekali. I tak oto premierowo teraz mogę wam zagrać w Radiu SK ten właśnie kawałek, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SM.

0: jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: to kolejne gwiazdy, które będą do zobaczenia i do usłyszenia na Top of the Top Sopot Festival. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem u nas w imprezce naszej wakacyjnej, letniej. 29 minut pozostało do godziny 21. Ja już wcześniej mówiłem, że kto po robocie, to pewnie wyciągnięty leniwie na swojej ukochanej kanapie, a okazuje się, że byłem w błędzie, bo są tacy słuchacze jak Janusz.
1: Cześć, cześć. Trzymamy z Radymieska, pewnie, że tak, ale kto tu mówi o tym, żeby leżeć po urlopie i po pracy oczywiście. No ja jestem po urlopie, jestem też dzisiaj po pracy, jest totalna paruwa na zewnątrz, jest pochmurno, nie pada i nie wieje i powietrze ma taką gęstość, że człowiek staje na samą myśl, ale niestety nie ma leżenia, jest trening, jest południe i to z waszą muzyką, jest luks. Trzymajcie się, hej.
0: No, trzymaj się Janusz, trzymaj się Janusz. Janusz to taki typ słuchacza, który zawstydził nas wszystkich i pobiegł.
2: Radio SK. Reklama.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce o 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
9: I po reklamie.
10: Eska.

Ta gitarka w tym numerze brzmi tak trochę jak gitarka od Gypsy Kings, prawie. Calvin Harris i Clementine Douglas, ale jest fajny numer, Blessings, tak się nazywa, tak wam gramy w Radiu SK na wakacje, bo to jest wakacyjna imprezka i fajny wakacyjny letni wieczór. Jesteśmy kwadrans przed godziną 21, a jak wakacje, to wyjazdy, wiadomo, przemieszczamy się to tu, to tam i pamiętajcie, że SK możecie dzięki naszej apce zabrać ze sobą wszędzie na wynos, w najodleglejszy zakątek świata, tylko po to, żeby hitów na czasie na lato słuchać, no, również tam właśnie, tam gdzie chcecie być, tam SK może być z wami. Krótko mówiąc, SK tam, gdzie ty? I to jest hasło, które nam przyświeca. Pamiętajcie o naszej apce, o tym, żeby ją pobrać i w tej apce możecie się zgłosić, a właściwie powiedzieć nam, jak spędzać lato, a my dla was mamy wakacyjne zestawy. I co jest w tym wakacyjnym zestawie, zapytacie? Głośnik Bluetooth, wodoodporny w dodatku, eskowy, pomarańczowy, unosi się na wodzie. Sprawdzałem, więc to działa, a do tego jeszcze eskowy leżak. I taki zestaw może być wasz i już w weekend takie zestawy będziemy wam rozdawać, jeżeli właśnie napiszecie i opowiecie nam, jak spędzać lato. Wszystko w naszej eskowej apce. 14 minut i będzie godzina 21. Zaraz, a właściwie już teraz, Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. Nie, to jeszcze trochę na wyrost, ale fajny numer. A później będzie Sugababes i About You.

Dzisiaj 6 sierpnia mamy dzień świeżego oddechu. No właśnie, a propos, pamiętajcie, że ząbki myjemy rano po jedzeniu i wieczorem również, więc jak ktoś już tam powoli ku zachodowi się chyli, to jeszcze ząbki, okej? Okay? No, to umówieni. Martin Garrix, Ed Sheeran i Ribbit, już za nami, to jest imprezka w Radiu SK, za 4,5 minuty będzie 21.

0: Eskala. Więcej.
1: Więcej.
0: Jeszcze więcej. Teraz Eskala Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eskala Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Eska.
9: Eska.
10: Startuje w Iławie Złota Tarka, czyli festiwal jazzu tradycyjnego. Jutro konkurs o nagrodę Złotej Tarki o 18, o 20 uroczyście festiwal otworzy Ilawa All Stars Big Band, a potem koncert młynarski bynajmniej, m.in. z Januszem Szromem, później jeszcze Polish Dick

0: formacji All Stars, czyli m.in. Andrzej Rosiewicz, Stanisław Piwowarski, Jan Młynarczyk, Jan Boba, Dymitr Markiewicz, a w sobotę parada jazzowa ulicami Iławy o 19, potem koncert laureata i koncert galowy o 20. O północy rozpocznie się bal jazzowy w Parku Miejskim, wstęp bezpłatny, a w niedzielę msza jazzowa w amfiteatrze o godzinie 14. Oprawę wokalną zapewni Ewa Uryga. Wśród wydarzeń towarzyszących m.in. projekcje filmów kina jazzowego w niedzielę jeszcze Zimna Wojna o godzinie 17.30 wstęp bezpłatny.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Impreska.
3: Jest dokładnie 21, ja dostałem takiego SMS-a. Cześć Rafi, koszenie trawy z tobą to czysta przyjemność, robię to od 8 rano. Krzysztof z Koszalina. O matko jedyna, jaki to jest wielki trawnik, a wy co robicie? Dajcie znać, bo jestem ciekaw o tej porze, co porabiacie. Rafał Adamczak, dobry wieczór, witajcie.

0: Τι να τσάσεις.
1: Να λάτω.
2: Άι.

Alok i The Chainsmokers, Samy Stevens i Jungle. Za nami muzycznie w wakacyjnej imprezie w Radiu SK, 12 minut po godzinie 21. Ja tak was zapytałem, co porabiacie w ten czwartkowy wieczór i proszę bardzo, Dorota napisała, co porabiam w wieczór? Podziwiam swojego 10-letniego syna, Wiktora, że wyręczył mnie w zmywaniu naczyń. No to wielkie brawa dla Wiktora! Chciałem powiedzieć, że jakaś panna kiedyś na pewno będzie miała z Wiktora pożytek, ale może pozostawmy trzy kropki, bo wiadomo, czasami jak mamy na to reagują. Nigdy! Zawsze będzie u mnie zmywał naczynia! Dorota, oczywiście gorąco pozdrawiamy, ale jeszcze jest meldunek taki wieczorny od Izy, która napisała: ja dzisiaj jeszcze w koziarni doję moje kozy, a potem z mleka będę jeszcze dziś robiła pyszne serki. Ujęło mnie to. To bardzo ładna nazwa. Koziarnia, nie? Byliście kiedyś?

0: Tak sobie, no nie powiem biesiadujemy, ale imprezkujemy. Wakacyjny, letni, czwartkowy wieczór, 28 minut po godzinie 21. To jest imprezka w Radiu SK, H&B, Ring My Bell. Za chwileczkę Selena Gomez i Marshmello i będzie Wolves, a także Dawid Podsiadło i jego jedna z najnowszych propozycji, jedna z ostatnich propozycji na błysk.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych.

wakacyjna imprezka w Radiu SK, hity na czasie, na lato, Swedish House Mafia, Wait So Long, za chwileczkę Five Seconds of Summer, Young Blood, będzie też Jamal jeszcze na pewno przed finałem naszego imprezkowania, przed 22, do której 19 minut zostało, ale jeżeli już dzisiaj wieczorem jesteście podekscytowani, bo wiecie, że jutro dla was wielki dzień, na przykład wy sami macie urodziny, albo ktoś dla was ważny, ktoś z waszych bliskich tę urodziny jutro obchodzi, to zróbcie mu dodatkową niespodziankę i zadziałajcie, wchodźcie na sk.pl i przekonajcie Jankesa, Kamę i Wiktora, że to właśnie albo was samych, albo kogoś, kogo wy wskażecie, powinni urodzinowo obudzić. A nie dość, że będzie pewnie zaskoczenie, będą uśmiechy od ducha do ucha, to jeszcze można zgarnąć zestaw soków i stówkę na urodziny. Na lody, a co tam upały mamy, to pewnie się przydadzą. Więc o tym pamiętajcie, to jest taka nasza poranna urodzinowa opcja dla każdego, to zgłoszenia na sk.pl.

Na zegarkach jeszcze tak zwana młoda godzina, a noce wakacyjne letnie mają to do siebie, że naprawdę są fajne. Muzycznie D.O.D., Easy Bizu i Careful za nami w Radiu SK w wakacyjnej imprezce. Niespełna 5 minut i będzie 22. Rafał Adamczak, ja już dziękuję za dzisiaj. Pa!

0: SK. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.
0: Eska.
5: Eska. Summer.
6: Lidlowie, rozbrzmiewać będzie przez ten weekend jazz i to ten tradycyjny. Jutro konkurs o nagrodę Złotej Tarki o 18:00, o 20:00 uroczyście festiwal otworzy Ilawa All Stars Big Band, a potem koncert młynarski bynajmniej, m.in. z Januszem Szromem, później jeszcze Polish Dixie All Stars, czyli m.in. Andrzej Rosiewicz, Stanisław Piwowarski, Jan Młynarczyk, Jan Boba, Dymitr Markiewicz, a w sobotę parada jazzowa ulicami Iławy o 19:00, potem koncert laureata i koncert galowy o 20:00. O północy rozpocznie się bal jazzowy w Parku Miejskim, wstępy bezpłatne, a w niedzielę msza jazzowa w amfiteatrze o godzinie 14:00. A jeżeli nie lubicie jazzu, wolicie coś innego, to w sobotę najpierw o 18:00 na Wyspie Łyńskiej za darmo warsztaty zielarskie, a o 20:00 koncert zespołu Prusaj.
0: Eska.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Suyo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagulls
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Seagulls z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żebym byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no.